Kiedy w końcu już dojdziemy, gdzie nie było nigdy nic, i tam zrobimy wielkie koło. Wtedy ci powiem, czy to ziemię stworzył Bóg.

0: Całkowity zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano na terenie całego miasta. To jeśli 27 października cała rada przegłosuje, wejdzie w życie od przyszłego roku. Jak to się ma do tego, że mamy logo Poznania na butelce z alkoholem?
1: Mówiła radna miejska Sara Szynkowska-Welsenk. Politycy chcą się przede wszystkim dowiedzieć, kto wydał decyzję o użyczeniu miejskiego logotypu. Poznański magistrat zapowiedział w tej sprawie dochodzenie wyjaśniające. Dalsze używanie logo na produkcie zostało zablokowane.
2: Kultura na 98,6.
1: Towarzystwo Bambrów Poznańskich uczciło swój jubileusz. W ramach obchodów 30-lecia organizacji w Bibliotece Raczyńskich odbyła się konferencja naukowa. Poświęcona ona była historii Bambrów w Poznaniu. Spotkanie było też okazją do powspominania dawnych działaczy towarzystwa. Przypomnijmy, że Bambrzy przybyli do stolicy Wielkopolski w XVIII wieku. Ich obecność przyczyniła się do wyraźnego rozwoju gospodarczego Poznania. Na Starym Mieście ulokowane jest muzeum poświęcone ich dziejom. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Nasza kura nie ma loga, nawet żadnej afery, także może budzić was co godzinę.

0: Ewidentnie jesteśmy w formie dzisiaj.
1: Jest dobrze, co?
0: Godzina 7 wybiła na zegarku, moi drodzy. Mamy poniedziałek, 14 dzień września. 4 dni do weekendu tylko nam zostały, więc ten czas już powoli, powoli topnieje.
1: Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. Oni obchodzą dzisiaj imieniny, a my walczymy z wypaleniem zawodowym. Czy ty takie wypalenie gdzieś spotkałeś na swojej drodze życiowej?
0: Kiedyś widziałem człowieka z wypaleniem. Nie powiem gdzie, nie powiem kto, nie powiem jak.
1: Okej.
0: Nie będę sprzedawał żadnych informacji.
1: Czy znam tą osobę?
0: Tajnych. Myślę, że tak.
1: Okej. No
0: myślę,
1: to,
0: że tak.
1: To nie możemy rozmawiać faktycznie o tym, żeby afery nie było w radiu afera żadnej.
0: A to by było dobre. Afera w aferze, taka audycja, jakby ją stworzyć.
1: Myślisz, że
0: nie mam zielonego pojęcia, co by w tej audycji afera w aferze miało się znaleźć?
1: Mam wrażenie, że my czasami taką aferę próbujemy znaleźć. Ostatni dzień wakacji, to już słyszymy na naszej antenie. No dla niektórych on jeszcze...

0: 2026 roku też są. Niepokojące więcej o tym na stronie 15, o tym, że trwa masowy proceder, ale też o tym, że na tym traci polski biznes.
1: To w Rzeczpospolitej, a w Dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej przeczytamy o pieniądzach i o tym, że zwykły urzędnik też chce zarabiać, bo w debacie publicznej pojawiają się oczekiwania cięć płac urzędników, a urzędnicy chcą 15% podwyżek. Związkowcy sugerują, by oszczędności szukać wśród dyrektorów. Tak pisze Artur Radwan na stronie pierwszej. Jak się dowiedziała Dziennik Gazeta Prawna, urzędnicy podejmują kolejną próbę walki o wyższe wynagrodzenia w roku 2027. Organizacje związkowe działające w urzędach wojewódzkich, reprezentujące pracowników administracji rządowej, przygotowały pismo do parlamentarzystów, w którym chcą pokazać, w jak trudnej sytuacji finansowej są i będą, jeśli wzrost płac pozostanie na planowanym poziomie 3% zamiast 15%, o które zabiegają. Piszą, że 20% podwyżki przyznane im w roku 2024 było tylko rekompensatą wieloletnich zaniedbań. No i o tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie 10. To o urzędnikach, no i o tym, ile zarabiają dyrektorzy takich urzędów właśnie. Dodatkowo na 1 mamy ankietę, no i pytanie, czy w przypadku zbrojnej napaści Rosji na jedno z państw bałtyckich, członka NATO, Polska powinna? I odpowiedzi są następujące. Wysłać tam swoje wojsko, dostarczyć broń, dostarczyć pomoc humanitarną, no albo wszystkie z powyższych, żadne z powyższych, no i nie mam zdania. I uwaga, na wysłać tam swoje wojsko odpowiedziało 16,6% ankietowanych, na dostarczyć broń 11,3%, na dostarczyć pomoc humanitarną 22,8%, no a na wszystkie z powyższych, tu największa grupa osób, 29% ankietowanych. O tym, że jesteśmy gotowi pomóc, ale niekoniecznie zbrojnie, również przeczytacie w artykule na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. To w Dzienniku Gazecie Prawnej.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam o tym, że setki tysięcy złotych, 13 nieruchomości lub udziałów w nich i ponad 850 tysięcy złotych dochodu z kancelarii. Paweł Śliwiński, znany z eksmisji na osiedlu maltańskim, jest w ścisłej czołówce rankingu majątków komorników działających przy poznańskich sądach. Głos Wielkopolski sprawdził, kto zgromadził najwięcej. Są też odwrotne przypadki. Jeden z komorników wykazał ponad 918 tysięcy złotych wierzytelności, ale jednocześnie ponad 1 000 000 złotych kredytów hipotetycznych. Inny ma dom, 5 mieszkań i lokal użytkowy. Kto znalazł się na szczycie rankingu i co dokładnie wykazał, to na stronie trzeciej Głosu Wielkopolskiego możecie przeczytać. Innym tematem jest również Warta, która wróciła do ogródka i rozbiła na dzień dobry arkę. 3 do

0: Reprezentacja Polski już zdążyła rozegrać. No i to były trzy spotkania, które naprawdę dobrze szły naszej reprezentacji, ponieważ ani jednego straconego seta i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim. To ostatnie mogliśmy oglądać wczoraj. To nadal faza grupowa, przypominam. No i rozgrywaliśmy mecz z Macedonią. Było to spotkanie szybkie, aczkolwiek Macedonię, tak mówili nasi siatkarze po meczu, trudno było przełamać. W końcu się udało ją przełamać, no i spotkanie zakończyło się, uwaga, wynikiem 3-0. 25 do 19 to set numer 1, do 16 to set numer 2 i do 13 to set numer 3. Więc taka tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o punkty, bardzo liniowa. I myślę, że tak powinniśmy robić z każdym kolejnym naszym przeciwnikiem.
1: Dociskać go coraz bardziej z Europy. Seta na set.
0: Tak, dociskać coraz bardziej. No i kolejnymi naszymi przeciwnikami, moi drodzy, będą Ukraińcy, z którymi to zmierzymy się już w najbliższy wtorek po godzinie 18. No i na ten zespół trzeba zwrócić uwagę, ponieważ w grupie B, no to my piastujemy pierwszą pozycję w tabeli, no ale dlatego, to wszystko dlatego, że no nie straciliśmy żadnego seta. Mamy trzy mecze rozegrane, trzy mecze wygrane. No a reprezentacja Ukrainy również trzy mecze rozegrane i trzy mecze wygrane. To daje po 9 punktów jednej i drugiej reprezentacji. Zmiejmy nadzieję, że tutaj również naszym dobrze pójdzie. No i również nie stracą ani jednego seta. Ten mecz, przypominam, już jutro po godzinie 18.
1: Ja przychodzę do piłki nożnej. Tam smutna wiadomość dla poznaniaków. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1. Kolejarz prowadził do przerwy po golu Saja Damesza, ale między 76 a 80 minutą się pogubił, można powiedzieć. Stracił dwa gole i po tym ciosie się już nie podniósł. To była pierwsza porażka mistrzów Polski w tym sezonie. Tym samym świetna wyjazdowa passa trwająca od 7 marca, czyli od ostatniej porażki w Łodzi, zakończyła się w sobotni wieczór w Zabrzu dla kolejorza. Inne mecze ekstraklasy, które były rozegrane wczoraj, to jeszcze Wisła Płock z Krakowią 3-1, Pogoń Szczecin z Wieczystą 2-0, Legia zremisowała z Widzewem 1-1, no i tą ósmą kolejkę ekstraklasy zakończy dzisiaj spotkanie o 19:00 Radomiak z Piastem Gliwice. Jutro jeszcze zaległa druga, jeden mecz z drugiej kolejki, jeden mecz z trzeciej kolejki, czyli o 20:30 jutro Korona Kielce z Górnikiem Zabrze, a o 18:00 Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin. Jeśli chodzi o kolejny mecz Lecha, to rozgrywki w Lidze Europy i wyjazd do Londynu. W czwartek zagrają z Crystal Palace, a jeśli chodzi o Crystal Palace, to oni zakończyli też mecz czwartej kolejki Premier League. Przegrali 2-3 z Ipswich Town. Tam jeszcze czerwoną kartkę dostał jeden zawodnik. No i jeśli chodzi o tą czwartą kolejkę Premier League, to sporo remisów i sporo czerwonych kartek. Liverpool z Fulham 0-0, Bournemouth z Brentfordem 2-2, Chelsea z Hull City taki sam wynik 2-2 właśnie, Tottenham z Evertonem 0-0. No i te czerwone kartki również padły w meczu Coventry City z Brighton, tam 5-0 Brighton wygrało. Sunderland dostał czerwoną kartkę na koniec spotkania przegranego 0-2 z Kanonierami. No i Manchester City 1-0 wygrało derby z United. Na początku spotkania w 23 minucie kartkę dostał czerwoną Foden, no ale Haaland nie odpuścił i właśnie City wygrało te derby. No i tak, dzisiaj jeszcze zakończenie tej kolejki Leeds z Newcastle o 21:00 zagra. Jeszcze spoglądam do poznańskiego ogródka. Kibice Warty Poznań dość długo musieli czekać na swoich ulubieńców na domowym obiekcie. W sobotę popularny ogródek przeszedł chrzest bojowy po modernizacji i to z fantastycznym skutkiem dla jego gospodarzy. Zieloni wygrali z gdyńskim Spadkowiczem z Ekstraklasy aż 3-0, a gole strzelili Antoni Młynarczyk, Kacper Szymanek i Aleksander Wolczek. Ten Spadkowicz to Arka Gdynia i właśnie z nim Warta Poznań 3-0 wygrała. Następne spotkanie Warty to w piątek o godzinie 18:00 z Puszczą Niepołomice.
0: Moi drodzy, zaglądamy również do świata tenisa, no bo US Open już za nami. Przypominam, że no, Iga Świątek do końca tego US Open niestety nie dotrwała. Przegrała w 1/8 finału w miniony poniedziałek, no ale teraz to US Open już się zakończyło. Wczoraj, w sobotę, mogliśmy oglądać spotkanie finałowe, jeżeli chodzi o singla kobiet, ta Maryna Sabalenka i Lena Rybakina się zmierzyły. No i zakończyło się to wygraną Rybakiny. Ta w pierwszym secie 6-4, potem 5-7 i 6-2 wygrywa finał US Open. Jeżeli chodzi o panów, no to spotkanie mogliśmy zobaczyć wczoraj. Tutaj Zverev i Shelton mierzyli się w 4 setach, no i pierwszego wygrywa Zverev, to 6-3, potem 7-6, potem jedna przegrana, to 5-7, no i 6-2 Zverev wyszedł na prowadzenie na samym końcu znowu, no i wygrał finał US Open. Jeżeli chodzi o inne nasze reprezentantki, które możemy oglądać, to możemy również spojrzeć na Bierzo de Guadalajara. Tam Magdalena Fręch dzisiaj po godzinie 23 będzie grała w 1:16 finału z Japonką Nao Hibino. To turniej WTA rangi 500. A jeżeli chodzi na przykład o Katarzynę Kawę, to ta dzisiaj po godzinie 14:30 w BBVA Open International de Valencia rozpocznie swój mecz z Garcją Seed. To 1:16 finału tego turnieju. To turniej WTA rangi 150.
1: Jeśli chodzi jeszcze o Poznań, to wczoraj odbyła się pierwsza odsłona finałowego spektaklu drugiej ekstralidze żużlowej. PSŻ Poznań podejmował niepokonaną w tym sezonie Polonię Bydgoszcz. Mecz zakończył się remisem 45-45. Ze względu na deszczową pogodę mecz trwał niespełna półtorej godziny. O tym, kto awansuje do elity polskiego żużla, rozstrzygnie rewanż w przyszły weekend 20 września na stadionie w Bydgoszczy.
0: I tymi informacjami kończymy również przegląd świata sportowego. 4 minuty do 8 zostały.

0: Dla plebiscytu do 30 września wyłoni 5 kobiet lub organizacji. Zostaną one twarzami kampanii społecznej. Każda ze zwyciężeń otrzyma po 7 tysięcy złotych. Wszystko zakończy Poznański Tydzień Kobiet od 17 do 25 października. Inicjatywę zwieńczy gala, na której zostaną uhonorowane tegoroczne triumfatorki. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Godzina 8 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę.

0: poniedziałek, 14 dzień września. Dzisiaj mamy, a imieniny obchodzi Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i się Momysł.
1: Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. A propos poniedziałku, to jeszcze z informacji bardzo ważnych albo nawet najważniejszych, no to warto powiedzieć, że do weekendu nam 4 dni zostały. No i teraz trzeba ustalić, czy to jest spadochron do weekendu.

0: uwagę, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Godzina 9 wybiła na zegarku, mamy 14 dzień września, to poniedziałek. Uwaga, do weekendu zostały
1: 4 dni.
0: Bardzo ładnie. Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemosław, Siemomysł obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Od naszej redakcji dzień walki z wypaleniem zawodowym i my tą walkę również kontynuujemy. Przysłowie na dziś, na podwyższenie Świętego Krzyża, jesień się przybliża. A to co niedługo w naszej rozmowie w Aferanku, to już za 3 minuty. Gościmy Klaudię Gąsior, założycielkę Hair Glow Club. Porozmawiamy o tym, jak przedsiębiorcze kobiety w Poznaniu radzą sobie z brakiem zespołu, dlaczego networking nie musi kojarzyć się ze sztywnym wciskaniem wizytówek i jak tworzyć środowisko, w którym kobiety wspierają się zamiast rywalizować. To już niedługo.

0: właśnie przy jakimś evencie rozwojowym, że to nie jest tylko wymiana właśnie tych wizytówek, tylko my realnie się poznajemy i realnie jakby kontynuujemy te znajomości, nie? Więc wpadłam na pomysł stworzenia eventów właśnie dla przedsiębiorczych kobiet. No, ale to się tak rozrosło, że nie chciałam się zatrzymywać tylko na eventach, tylko postanowiłam, że jakby dalej będę budować społeczność i to się okazało naprawdę złotem.
1: Mm-hmm. No, Hair Glow, tak jak też piszesz, zaczęło się od pomysłu na jedno spotkanie, tak. A dziś za wami już 4 edycje wydarzenia, coworkingi, spotkania networkingowe, aktywności wellbeingowe. Co było tym bezpośrednim takim zapalnikiem do działania? Czy brakowało ci osobiście takiego miejsca gdzieś w Poznaniu, czy słyszałaś może o tym od poznanianek?
0: Wiesz co, ja stworzyłam tę przestrzeń jakby, bo sama pragnęłam po prostu obracać się w takim środowisku, mhm. I mówię, kurczę, dobra, że gdzie ja mogę iść? Gdzie ja mogę z tym iść? A potem sobie myślę, dobra, ja zrobię to sama. Mhm. No i gdzieś tam wrzuciłam na social media po prostu taką zajawkę, że chciałabym coś takiego stworzyć i taka publiczna deklaracja to była. Mhm. I jak zaczęłam dostawać wiadomości od po prostu dziewczyn, że tak, działaj, dawaj, robimy to, że przyszłabym, to dostałam takiego kopa motywacji po prostu, że ja mówię, no teraz to już nie mogę odpuścić, nie?
1: Jasne.
0: No i tak właśnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta edycja i tylko właśnie dlatego, że miałam cudowny odzew i po prostu widziałam, że to się kręci, że jest, czyli że jest taka potrzeba po prostu w Poznaniu. Wiem, że są jakieś kluby przedsiębiorczych kobiet, jednak no fajnie jest robić coś na swoich zasadach, i jakby po swojemu po prostu, nie? Więc też dostałam taki feedback, że tutaj u nas jest fajna atmosfera, fajny luz, że właśnie nie ma takiego, no, że jest bardzo wspierające środowisko, że właśnie nie ma tych takich stricte garniturów i tak dalej, nie?
1: A jak wyglądają właśnie takie spotkania networkingowe, skoro nie na sztywno? Mhm. To jak można?
0: Na przykład ostatnia edycja odbyła się w Ogrodzie Botanicznym i ona była taka bardzo piknikowa, więc my byłyśmy ubrane w sukienki, mówiłam dziewczynom, że właśnie luzik, fajny piknik. No i zazwyczaj jest tak, że zapraszam prelegentki, które właśnie wnoszą taką też dodatkową wartość do tych spotkań. Są takie bloki Q&A na przeróżne tematy, bo nie tylko tutaj biznesowe, około biznesowe i właśnie ogólnie o dobrostanie, bo kiedy my jakby odczuwamy dobrostan, no to wtedy wszystko wokół nas po prostu fajnie z nami rezonuje. I później właśnie zazwyczaj robię coś takiego jak biznesowy speed dating. Mhm. I to się też świetnie sprawdza, bo wtedy dziewczyny jeden na jeden mogą ze sobą porozmawiać i jakby realnie właśnie wymienić się kontaktem, potem wrócić do siebie. No i na ostatnim spotkaniu też zrobiłam coś takiego jak elevator speech, czyli po prostu każda miała kilka sekund, żeby się przedstawić i żeby po prostu powiedzieć, w czym może pomóc innej dziewczynie, nie?
1: I to jest super, bo możecie się spotkać na żywo, od razu poznać, tak. Też i czuć ten vibe pewnie, który
0: dokładnie.
1: Później się może przydać. A powiedz mi proszę, kim są w takim razie dziewczyny tworzące tą społeczność? Czy to są bardziej właścicielki już gdzieś dojrzałych firm, freelancerki, czy może kobiety, które dopiero zbierają odwagę, by nie wiem, rzucić etat i zacząć coś swojego?
0: To już tak ci powiem od ogółu do szczegółu, czyli przede wszystkim są to dziewczyny, które lubią się rozwijać, rozwój osobisty i po prostu są ambitne, chcą coś robić w życiu. Są to dziewczyny, które zarówno dopiero startują, ale dużo mam też dziewczyn, które już jakby prowadzą przez kilka lat swoje firmy i po prostu chcą się rozwijać, no nie? I są naprawdę to przeróżne dziewczyny, to są artystki, to są nauczycielki, to są na przykład dziewczyny ze świata nieruchomości, tancerki, dziewczyny ze świata marketingu. No po prostu przekrój jest tak niesamowity, że tutaj bym mogła długo wymieniać.
1: Jestem. Przekrój jest spory w takim razie. A z jakimi wyzwaniami może one się spotykają najczęściej? Z jakimi problemami przychodzą dziś? Na przykład obchodzimy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Czy z tym przedsiębiorczynie w Poznaniu często się borykają?
0: Myślę, że tak. Myślę, że z tą taką kulturą, wiesz, ciągłego pracowania po prostu, że bycie na też własnej działalności, to często po prostu praca 2-4 na 7, ciężko nam się zatrzymać, więc tutaj też dbamy o to, żeby po prostu znaleźć gdzieś ten balans i żeby nie tylko ciągle myśleć o pracy, ale też właśnie o takich jakichś przyjemnościach dla siebie, żeby też postawić czasem na ten relaks i wsparcie właśnie uzyskać od tych dziewczyn, które gdzieś tam już są dalej, które już osiągnęły to, co na przykład, o czym my marzymy, nie? I na przykład z czym jeszcze się borykają? No nie wiem, boją się czegoś, na przykład boją się podjąć jakiegoś wyzwania, stresują się, że coś im nie wyjdzie, nie? Więc takie typowo mindsetowe rzeczy. No to tutaj jakby w naszej społeczności my też zagrzewamy do walki i wspieramy mocno, żeby po prostu no, podejmować ryzyko, żeby się nie bać, żeby próbować, no bo jakby no, masz ten backup, masz wsparcie w nas, nie?
1: I u was te osoby można właśnie poznać, bardziej doświadczone, które mogą doradzić, jak taka sytuacja może przebiec. Wspomniałaś o jednoosobowych działalnościach gospodarczych. No właśnie, często mówi się o samotności, będąc już w takiej, bo to się wydaje tak wszystko ładnie, pięknie, a później ciężko się czasami zatrzymać. Czy to właśnie poczucie braku zespołu i wsparcie najbardziej łączy wasze klubowiczki?
0: Tak, powiem ci szczerze, że jak już właśnie zaczęłam poznawać dziewczyny i tak realnie sobie z nimi rozmawiać, no to rzeczywiście ta samotność w biznesie, to siedzenie samemu w domu no jest takie przytłaczające i potem, gdy organizujemy jakieś wyjście na kawkę albo właśnie coworking, to dziewczyny mówią, Boże, jak super w końcu wyjść i otworzyć do kogoś buzię, że nie siedzę tylko sama przed kompem, tylko realnie na kawce sobie porozmawiamy, wymienimy się jakimiś spostrzeżeniami, doświadczeniami i po prostu wtedy też wychodzi się no z takim kopem motywacji. Nie?
1: I można się łączyć rzeczywiście i wspierać, a nie rywalizować ze sobą, tak, bo to jest też
0: tak,
1: klucz.
0: Tak, to jest główne motto moje, tak naprawdę, żeby sobie dmuchać w skrzydła, a nie je podcinać.
1: A powiedz proszę, która formuła w takim razie generuje u was najwięcej energii i może też realnych współprac przy okazji?
0: Wiesz co, wydaje mi się właśnie, że takie, ja to nazywam flagowy event, Hair Glow Club, właśnie takie duże eventy inspiracyjno-networkingowe, no z prelegentkami, bo nie dość, że to jest mega motywacja, mega inspiracja, to jeszcze rzeczywiście najwięcej dziewczyn wtedy przychodzi, tak do 40 dziewczyn, no i realnie jesteś w stanie po prostu kogoś poznać, nawiązać współpracę, te współprace potem się, wiesz, przemieniają w polecenia, my siebie nawzajem polecamy, chodzimy, korzystamy ze swoich usług. No, to jest niesamowite.
1: Jasne. A powiedz proszę w takim razie, czego ciebie nauczyły takie spotkania z przedsiębiorczymi kobietami w Poznaniu?
0: Wiesz co, przede wszystkim myślę, że żeby zadawać pytania, żeby nie bać się zadawać pytań, bo można fajnie przeskoczyć o kilka leveli po prostu pytając się bardziej doświadczonych dziewczyn od nas. No, najgorsze, co mogą powiedzieć, to, że nie odpowiedzą nam na pytania, ale raczej właśnie tu się tak nie zdarza, więc to jest piękne. Na pewno, żeby zwracać uwagę na to, w jakim środowisku się obracasz i jak chcesz rosnąć, no to po prostu otaczaj się lepszymi od siebie i się tego nie bój, nie wstydź.
1: I się pewnie ucz też od nich,
0: i
1: nie?
0: I się od nich ucz i czerp, bo to zazwyczaj właśnie jest tak, że te osoby chętnie pomagają. Dziewczyny mega chętnie dzielą się kontaktami, swoim właśnie doświadczeniem i nie tak, że po prostu wiesz, nie, no nie powiem ci, bo mi zabierzesz coś, nie?
1: No to nie o to chodzi. A w jakim kierunku zmierza Hair Glow Club właśnie? Czy ty bardziej wolisz rozwijać teraz to, co już masz, kontynuować tę edycję, czy gdzieś masz może takie marzenie gdzieś w przyszłości, jakby to miało wyglądać jeszcze?
0: Kurczę, plany są duże, bo ja nie sądziłam, że to się tak będzie fajnie rozwijać. I plany są duże. Marzą mi się szkolenia. Organizacja szkoleń właśnie rozwojowych. Marzą mi się spotkania z ekspertkami z różnych dziedzin. Marzy mi się wspólny wyjazd na przykład na koniec roku, że wyjeżdżamy sobie na przykład na tydzień i to jest typowo taki wyjazd szkoleniowo-networkingowy i jeszcze wakacje. Fajnie by było do tego. No, mam w głowie kilka rzeczy, które, no, do których będę po prostu dążyć, bo jak widzę, że to, wiesz, działa, że dziewczyny tego chcą i mnie w tym też wspierają i one też chcą to budować, no to jakby działamy.
1: Spodziewam się, że z takiego wyjazdu może nie jedna fajna współpraca faktycznie wyjść. A na sam koniec, proszę powiedz, gdybyś miała zostawić dziś słuchaczkę z jedną myślą na temat odwagi do budowania własnej marki lub biznesu, co by to było?
0: No to na pewno, dziewczyno, zwróć właśnie uwagę, w jakim środowisku się obracasz, Szukaj takich miejsc jak Hair Glow Club, gdzie dostaniesz mega wsparcie i po prostu inne kobiety rozwijają twoje wszystkie wątpliwości. No, środowisko ma znaczenie.
1: Rozejrzyj się i współpracuj dalej. Założycielka Hair Glow Club, czyli Społeczności Przedsiębiorczych Kobiet w Poznaniu, Klaudia Gąsior, była moim i waszym gościem, gościnią bardziej powinienem był powiedzieć. Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia w dalszej współpracy.
0: Dzięki bardzo, pa, pa.

0: That's Blue Oyster Cult. And as we veer our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: weekend na przykład sobie na poniedziałek przedłużyć i wziąć dzisiaj, nie wiem, takie na żądanie.
1: To już chyba za późno dla niektórych, tak? Mi się wydaje, no, że tak od 10 to raczej...
0: A to są jakieś zasady w na żądaniu?
1: Tak mi się wydaje.
0: Że to dzień wcześniej trzeba... Nie mam zielonego pojęcia.
1: Wiem, że niektóre L4 wygląda tak, że możesz wstecz wziąć, ale czy na żądanie? Nie wiem.
0: No bo nie, tu nie ma L4, tylko o tym, żeby sobie weekend przedłużyć, no, a nie chorować. Bywajcie w zdrowiu! O! Tak można wam również powiedzieć. Dziękujemy za to, że byliście. A propos tego dnia, to pytaliśmy w konkursie. Tu są historie w odpowiedziach poopisywane, więc pozwólcie, że my to naczytamy.
1: Tak.
0: Pomyślimy.
1: Bardzo dużo sposobów na odpoczywanie od pracy macie, to
0: trzeba przyznać. I z tych historii jedną wskażemy i wyślemy SMS-a zwrotnego.
1: I to jest akurat konkurs, w którym macie coś do wygrania. Właśnie koncert na Drag Charge, Liquid Mike i Hippie Trim, a nie tak jak w naszym tym w naśladowaniu ptaków. Tam po prostu był uścisk dłoni prezentera. Aferanka to właśnie od Mikołaja Pokorzyńskiego i od Kamila Strużyńskiego. Taki uścisk dostała Hanna, tak się chyba zgodziliśmy, a z kolei Marcel Kujewa był odpowiedzialny za serwis informacyjne Alina Krużyńska i Hanna Kowalska za realizację tego aferanka i to chyba zbieżność imion wystąpiła.
0: Miejmy nadzieję, że nie zbieżność nazwisk, bo to wtedy by było, że jakąś rodzinę naszych pracowników i wolontariuszy do konkursu zapraszamy.
1: Dobrze, że nagrody nie było.
0: Dobrze, że nagrody nie było. Uff, uff. O mały włos, moi drodzy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Żegnamy się jak zawsze kartką z kalendarza.
1: 14 dzień września 1983 roku. Wtedy urodziła się Amy Winehouse.
0: No i z tego powodu na sam koniec jeszcze Rehab od nas dla was. Dobrego dnia, do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

0: swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: Prosty sposób. Sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Reklama.

0: życiowe obserwacje. Będą też historie, w których każdy może znaleźć coś znajomego. A jeśli samo oglądanie to za mało, po występie odbędzie się open mic. Możesz więc nie tylko się śmiać, ale też spróbować swoich sił na scenie. Skoro dzisiaj walczymy z wypaleniem, zacznijmy od śmiechu. Wpadaj zatem do klubu Trzecia Strona Baru o godzinie 19.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Wiecie, na co teraz pora?
1: Bum, bum, bum, bum, bum.
0: Konkurs, a w dzisiejszym konkursie fajnie, bo mamy wejściówkę podwójną. Jeżeli jesteście fanami muzyki hardcore,

0: jest taki niepoważny. Sarna, dzik, a może zając. Tego zwierzęcia kierowca się nie spodziewał. Chodzi tutaj o zwierzę, które przebiegło przez drogę. No i tutaj może 2 sekundy na zastanowienie, co to mogło być. Natalia?
1: Krowa!
0: Krowa, była to krowa. Krowa wybiegła z lasu. Zdarzyło mi się wiele zwierząt. Najdziwniejsze to sowa, która taka młoda, jeszcze nieopierzona, mi usiadła na środku drogi w Bieszczadach w nocy. To było moje najdziwniejsze zwierzę, ale właśnie patrzę na to zdjęcie i ta krowa jest w takim półskoku po prostu przez tą jezdnię. To by pobiło moją sowę.
1: Wiesz co, ja sobie tak myślę o tym i myślę, że ona chciała być sarną.
0: To jest krowa, która ma problemy ze swoją tożsamością.
1: Muszę się z tobą zgodzić.
0: Co nie jest tematem do śmiechu. Jeżeli krowa chciała być sarną, to uważam, że nie powinniśmy jej tego odmówić, a jeżeli już uciekła z pastwiska i dostała się do lasu, to jest na dobrej drodze, żeby tą sarną zostać. Ale my właściwie jeszcze powinniśmy wspomnieć o naszej nowości muzycznej.
1: Jest to zapach lata.

0: zmianie części terenu, też dwie, no nie wiem jak to nazwać, rzeczy, których się nie spodziewałem, o, w ten sposób.
1: O.
0: Pierwsza z nich to przesadzenie klona, bezprawne przesadzenie klona.
1: No, wzięli przesadzić, nie wiem, co mam powiedzieć.
0: Nie pasowało im, że jest klon organizatorom, że klon jest tam, gdzie jest, więc postanowili go przesadzić. I z jednej strony Zarząd Zieleni Miejskiej dosyć małostkowo rozlicza, można tak chyba to nazwać, festiwal, ale z drugiej strony ja uważam, że bardzo dobrze, że tak robią. Bo jednak to jest cenny teren i jednak tak dużego komercyjnego organizatora chyba należałoby rozliczać tak małostkowo.
1: To prawda. Uważam, że jeśli... W sensie przesadzenie klona moim zdaniem jest dosyć mocnym przesadą. Tak samo to, że tutaj zajęli więcej części parku niż powinni.
0: Tak, a miasto wyceniło sobie to na 31 tysięcy złotych, to znaczy cenę zajęcia tej dodatkowej przestrzeni, no i z tą karą organizator próbuje dyskutować. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej zatrzymał kaucję w wysokości 215 tysięcy złotych, no i organizator, jeżeli naprawi straty, a tych trochę jest do połowy października, no to te pieniądze odzyska.
1: Jeśli chodzi właśnie o jeszcze śmieci, to tych śmieci jest naprawdę dużo i jak widzę zdjęcia, to jestem troszkę przerażona.
0: No, z jednej strony tak, z drugiej strony chyba nie da się tego uniknąć. Może da się za to szybciej posprzątać.

0: wodę.
1: Śmieszne.
0: Właściwie opowiedziałem ten głupi żart.
1: Śmieszny cóż, żart. Nie rozbawił.
0: Mam nadzieję, że słuchaczy też rozbawiło. No ten basen, nasz news jest taki, że ten basen na nowo się otworzy w piątek. Najbliższy piątek. Od godziny 12 będzie można znowu korzystać z tego basenu. To jest basen na osiedlu Piastowskim i w sumie to tam pływałem. To jest naprawdę spoko pływalnia.
1: Tak, ale nie będą jeszcze otwarte sauny.
0: Szkoda, bo to ostatnio też bardzo lubię. A nasz drugi news basenowy pochodzi z Czerwonaka. Ten news można opowiedzieć dwojako, bo z jednej strony mowa jest o tym, że basen i sauny są nieczynne, ale z drugiej strony jest napisane, że nieczynne to one będą do 18 września, czyli znowu do piątku. Czyli co? Można właściwie powiedzieć, że w piątek dwa nowe baseny.
1: Dwa nowe baseny, nowa woda, nowe wszystko.
0: No cóż.
1: Stary basen.
0: Stary nowa, basen, nowa...
1: Nie wiem, przygoda.
0: Nowy rok, nowa ja. Nowy nowa basen, nowa, nowa ja.
1: Nowa ja.
0: Cóż, ja się chyba wybiorę. Nie wiem jak wy słuchacze, ale ja będę.

0: pomóc nietoperzom. Strzelam, że najlepiej to by je zostawić w spokoju.
1: Wywieszanie budek dla nietoperzy i takie działania chociażby w nadleśnictwie Grodzisk na terenie poznańskiej dyrekcji w ostatnim czasie były podejmowane, gdzie takie schrony dla nietoperzy zostały przez leśników rozwieszone na ambonach myśliwskich, czy też tworzymy ścieżki i szlaki z tablicami informacyjno-edukacyjnymi.
0: Okej, okay. Czyli myliłem się. Myliłem się, można zrobić coś więcej niż po prostu zostawić je w spokoju. Ty bałaś się nietoperzy kiedyś, czy raczej obojętnie ci to było?
2: Słuchaj, ja sobie wmówiłam i to bardzo dużo osób, że nietoperzy ci wlecą włosy i będziesz musiał się obcięć na łyso.
0: Jest taki jeden pamiętny odcinek The Office, kiedy to tej rudej pracownicy Meredith wlatuje właśnie nietoperz we włosy i Dwight w próbie unieszkodliwienia nietoperza postanawia założyć Meredith worek na głowę, co skutkuje pogryzieniem i późniejszą diagnozą wścieklizny u Meredith. Także jeżeli ktoś oglądał The Office, to na pewno to pamięta, jeżeli nie, no to taka mała zachęta, żeby w końcu ruszyć ten serial.
2: Tak, ale wracając jeszcze do akcji, to ta akcja powstała z jakiegoś powodu i fajnie by było wiedzieć dlaczego i na czym ona polega.
1: W wielu regionach Polski leśnicy podejmują lokalne inicjatywy mające na celu poprawę warunków bytowania nietoperzy. Wśród tych działań znajdują się takie jak renowacja starych budynków i adaptowanie ich na nietoperzarnie, instalowanie metalowych krat na wlotach do jaskiń, bunkrów, sztolni, by zapewnić spokój nietoperzom podczas zimowania.
0: Może to trochę głupie skojarzenie, ale ta nietoperzalnia zobrazowała się w mojej głowie jako taki gołębnik dla nietoperzy.
2: Myślę, że to jest podobne, tylko wiesz, gołębie sobie siedzą, a nietoperze sobie będą zwisać.
0: W gruncie rzeczy ta budowla jest taka sama, tylko gołębie sobie stoją na grzędzie, a nietoperze sobie wiszą z grzędy.
2: Tak sobie to wyobrażam.
0: Pewnie tak jest.
2: Pewnie tak jest. Zakładam też, że miałeś rację. Trzeba je zostawić tak w spokoju, żeby sobie odpoczęły.
0: Stąd kraty w jaskiniach.
2: Tak.

długo nie robiliśmy niczego, choć gdzieś w środku wiedzieliśmy, że powinniśmy coś zmienić. Jedna z osób opisuje związek, w którym przez lata czekała na małżeństwo i dzieci. Partner ciągle przekładał decyzję. Później związek się rozpadł, ale wraz z upływem czasu zniknęła również możliwość zrealizowania jednego z najważniejszych życiowych marzeń – bycia rodzicem. Kariera się udała. Są przyjaciele, rodzina, działalność społeczna. A jednak, jak pisze autorka, nic nie wypełnia miejsca, które miały zajmować dzieci. Tu żal nie dotyczy wyłącznie złego partnera. Dotyczy czasu, którego nie można już odzyskać. Szczególnie przejmujące są wypowiedzi dotyczące ludzi, którzy umarli. Ktoś wspomina ojca umierającego w szpitalu. Ojciec zadzwonił tylko po to, żeby usłyszeć jego głos. Następnego dnia zmarł. Po latach powracają pytania, dlaczego nie byłem przy nim? Dlaczego nie rozmawiałem z nim więcej? Ktoś inny wybrał wakacje ze znajomymi w słonecznej części Europy zamiast odwiedzin u siostry mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Przecież można było pojechać do niej następnego lata. Kilka miesięcy później siostra zachorowała na raka płuca i zmarła. Następnego lata już nie było. I nagle banalne "zrobię to później" zmienia się w jeden z największych żalów życia. Podobny motyw pojawia się w odniesieniu do dzieci. Jeden z ojców pisze, że każdego dnia myśli o tym, iż spędzał z córkami zbyt mało czasu, kiedy były małe. Dziś oddałby wiele za jeszcze jeden wieczór, kiedy któraś poprosiłaby: poczytaj mi, połóż się przy mnie na chwilę. To ciekawa właściwość czasu. Kiedy go mamy, wydaje się odnawialny. Dopiero gdy mija, odkrywamy, że nie był. Pasuje tu cytat, który znalazłem w czytanym ostatnio kryminale. Paradoks czasu polega na tym, że chwila sprzed sekundy jest już dla nas bardziej niedostępna niż coś, co może wydarzyć się za 100 lat. Jest jeszcze jedna grupa odpowiedzi, która szczególnie zwróciła moją uwagę. Ludzie żałują, że wcześniej nie nauczyli się stawiać granic, że byli zbyt mili, że pozwalali sobą manipulować, że pozostawali w toksycznych relacjach, że nie prosili o pomoc, że za późno poszli na terapię, że słuchali rodziców wtedy, kiedy powinni byli posłuchać siebie. Ktoś napisał: żałuję, że wcześniej nie zrozumiałem, że moi rodzice nie mieli racji, tak bardzo mnie ograniczali. Inna osoba pisze, że powinna była wyprowadzić się od rodziny zaraz po osiągnięciu pełnoletności. Nie twierdzi nawet, że jej życie byłoby dzięki temu lepsze. Pisze coś ważniejszego. Byłoby moje. Może więc jednym z wielkich źródeł życiowego żalu jest odkrycie po latach, że przez zbyt długi czas byliśmy statystami we własnym życiu. Żałuję, że nie byłem lepszym człowiekiem. Nie wszystkie żale dotyczą jednak niewykorzystanych szans. Niektórzy nie myślą o innym zawodzie, niewykorzystanej miłości czy podróży dookoła świata. Myślą o ludziach, których skrzywdzili. Jedna z osób pisze: nie mam wielu rzeczy, których żałuję, ale jest kilka osób, których nie skrzywdziłbym tak bardzo, gdybym wtedy wiedział to, co wiem dzisiaj. 71-letni uczestnik dyskusji żałuje, że w młodości potrafił być okrutny wobec innych. Żałuje też, że nie dziękował ludziom, którzy mu pomagali, i nie doceniał ich, kiedy byli obok. To inny rodzaj żalu. Nie pytamy już, kim mógłbym zostać, ale jakim człowiekiem mogłem być. A samochód, dom, pieniądze? Owszem, pojawiają się również pieniądze. Ktoś żałuje, że wcześniej nie oszczędzał. Ktoś, że nie interesował się finansami w pierwszym małżeństwie. Ktoś wspomina niewykorzystaną inwestycję. Ale czytając te wypowiedzi, trudno oprzeć się wrażeniu, że finanse przegrywają z czymś znacznie ważniejszym. Jak pisze jeden z uczestników forum, nie powinniśmy marnować młodości, a jednym ze sposobów jej zmarnowania jest poświęcanie zbyt wiele czasu na przygotowywanie się do starości. Ludzi bardziej bolą stracone lata niż stracone dolary. Nie pojechałem, nie powiedziałem, nie spróbowałem, nie odszedłem, nie zadzwoniłem, nie poprosiłem o pomoc, nie spędziłem z nimi wystarczająco dużo czasu. To właśnie takie zdania

0: powracają. Niczego nie żałuję. A obok tych, którzy żałują, są też tacy, którzy piszą: niczego nie żałuję. Jeden z uczestników na pytanie o to, czego żałuje, odpowiada: właściwie niczego. Wszystko ułożyło się całkiem dobrze. Jedna z uczestniczek forum pisze, że decyzje z przeszłości uczyniły ją tym, kim jest dzisiaj. Ale ponieważ jest dziś szczęśliwa, nie chce przepisywać własnej historii. I może właśnie tutaj tkwi najciekawszy paradoks żalu. Patrząc wstecz, porównujemy życie, które naprawdę przeżyliśmy, z życiem, które istnieje wyłącznie w naszej wyobraźni. A tamta niewybrana droga ma ogromną przewagę. Nigdy nie musiała zmierzyć się z rzeczywistością. Nie wiemy przecież, czy inne studia dałyby nam lepszą pracę. Czy osoba, której nie zaprosiliśmy na randkę, rzeczywiście okazałaby się miłością naszego życia? Czy przeprowadzka do Kalifornii uczyniłaby nas szczęśliwszymi? Tak na marginesie, badania mówią, że nie. Czy podróż, na którą nie pojechaliśmy, byłaby przygodą życia? Czy podróż, na którą nie pojechaliśmy, byłaby
1: Radio Afera,
0: życia?
1: Rokowo i alternatywnie.
0: Kulki zepsutego autobusu i kłótni o pieniądze. Wiemy tylko jedno. Życie, którego nie wybraliśmy, nie miało okazji nas rozczarować. I właśnie dlatego tak łatwo go żałować. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Autopromocja.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: I ja bym chciała powiedzieć tak. Marcin, gratuluję ci. Miałeś arbuzy, teraz wygrałeś konkurs.
1: Nie myślał pewnie, że mu się to zwróci.
0: Ale zwróciło mu się i to jeszcze bardziej.
1: Po 30 latach. Ale...

0: innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.

0: To było spotkanie sobotnie, spotkanie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lech przegrał, chociaż bardzo długo prowadził, można powiedzieć, no przez prawie całą połowę, 40 minut, od 36 do 76 minuty. Pierwszego gola zdobył Alahjar Sayed-Manesh, później dwie bramki dla górnika Erik Prekopal, do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast mimo tego, że to Lech był tą stroną dłużej prowadzącą, to Niels Frederiksen po spotkaniu stwierdził, że w tym starciu taki wynik niekorzystny dla kolejarza jak najbardziej mimo wszystko jest sprawiedliwy.
1: Rzadko zdarzają się nam porażki, ale ta zdecydowanie była zasłużona. Graliśmy przeciw czołowej drużynie ligi, a w takich spotkaniach trzeba wnieść się na najwyższy możliwy poziom. W drugiej połowie zatraciliśmy naszą strukturę. Stawialiśmy się zbyt nisko i przestaliśmy grać w piłkę. Zwłaszcza po przerwie to był rozczarowujący występ.
0: Też tak dostrzegasz, że rzeczywiście po przerwie kolejarz wypadał gorzej?
2: Tak, kolejarz wypadał gorzej. Górnik zdecydował się gdzieś tam grać odważniej po to, żeby odrobić straty. No też trener Gaszparik wprowadził zmiany, między innymi właśnie strzelca bramki Prekopa, o którym mówiłeś. No i Prekop te dwie bramki strzelił. Jedną najpierw po krótkim rozegraniu rzutu rożnego przez Górnika Zabrze. Erik Janża zagrał do Kacpra Urbańskiego. Kacper Urbański posłał piłkę w pole karne, no i tak padła pierwsza bramka, a druga bramka padła na odwrót, można powiedzieć, też krótkie rozegranie rzutu rożnego. Tym razem to Kacper Urbański podawał do Erika Janży, a Janża dostarczył piłkę do Prekopa, który strzelił bramkę. Można byłoby winić najprawdopodobniej z Lecha Poznań dwóch zawodników, jeśli chodzi o niekrycie w polu karnym. Mateusza Skrzypczaka i Filipa Jagiełłę. No ale tutaj trener Niels Frederiksen broni chociażby Mateusza Skrzypczaka, jeśli ktoś by miał co do niego jakieś zarzuty.
1: Indywidualne błędy są częścią futbolu. Jako drużyna powinniśmy poradzić sobie mimo tego, że się zdarzają. Dziś tego nie zrobiliśmy, bo nie kreowaliśmy z przodu. Nasze XG nie przekroczyło pół, choć z reguły jest powyżej dwóch. Więc to, co działo się z tyłu, nie jest powodem porażki, natomiast oczywiście jest jego częścią.
2: Wspomniałem przed chwilą o Prekopie, który wszedł na boisko i to była właśnie zmiana Górnika. Natomiast Niels Frederiksen też próbował gdzieś tam zadziałać zmianami. W 62 minucie na boisku pojawił się Filip Jagiełło i Leo Bengtsson, a w 71 minucie Luis Palma wszedł za Pablo Rodriguez'a. Jeszcze też pojawił się jako dziewiątka Aniero za Ishaka. Jednak te zmiany niewiele dały, o czym mówi trener Niels Frederiksen.
1: Każda zmiana powoduje, że nowy piłkarz wnosi jakieś atuty, ale drużyna traci pozytywne cechy poprzedniego. Już przed meczem wiedzieliśmy, że Radek Murawski ma problem mięśniowy i nie będzie w stanie zagrać 90 minut. Kiedy zastępował go Filip Jagiełło, siłą rzeczy nieco zmienił się typ zawodników grających w środku pola. Czy to był powód, dla którego straciliśmy kontrolę nad sytuacją? Nie wiem, być może.
0: Ale to jest taka wypowiedź, której dawno nie mogliśmy słuchać, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, no bo 8 poprzednich meczów z rzędu kończyło się golem rezerwowego. Tym razem to właśnie zmiany przeciwnika załatwiły temat w drugą stronę, więc mamy jakieś przerwanie serii. Zresztą tych serii całkiem sporo się zakończyło. W ten weekend Dawid Dobra się wypisywał na portalu X, no to chociażby 17 meczów w lidze bez porażki, pół sezonu, nie? Jakby nie patrzeć. 11 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach, a jakbyśmy wyparli ten mecz, który wiemy, który, no to byłoby jeszcze więcej. No i w ogóle Lech w tym sezonie w lidze jeszcze nie przegrywał. Tak naprawdę dopiero od tej 80 minuty pierwszy raz to kolejarz musiał gonić wynik. Wiemy, że nie dogonił. No ale tak, to zobacz, to jest 8 kolejka, prawda? To dopiero teraz się to wydarzyło.
2: Tak, wiesz co, ja bym jeszcze dodał stałe fragmenty, o nich przed chwilą mówiliśmy. I właśnie Lech nie stracił jeszcze w tym sezonie ligowym gola, no właśnie do tego meczu z Górnikiem.
0: No to już stracił trzecie miejsce w tym momencie w tabeli, także stracił też prowadzenie, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie. 2 punkty więcej ma Górnik, tyle samo punktów ma Legia Warszawa, ale Legia Warszawa, no to wiemy, że jedno spotkanie więcej ma rozegrane, więc też z tego to wynika. Teraz z kolei nie o Ekstraklasie, bo ta, owszem, będzie się działa w tle, no ale zaczynają się rozgrywki w Europie już tak na poważnie. W tym tygodniu Lech Poznań inauguruje grę w Europie. Inauguruje meczem z Crystal Palace, meczem wyjazdowym, meczem z trudnym rywalem z tego samego koszyka co Lech. Ale to chyba fajnie, że nas stawiają na takim poziomie co z Premier League, jakby tak na to spojrzeć.
2: Tak, no niektórzy mówią, że warto zaczynać z wysoka i niewątpliwie Lech z wysoka zaczyna, bo przecież Crystal Palace w zeszłym sezonie wygrało Ligę Konferencji, pokonując w finale Rayo Vallecano, z którym to Lech się mierzył właśnie w poprzedniej edycji Ligi Konferencji w fazie ligowej.
0: I też prawie wygrał.
2: I prawie wygrał, akurat przegrał 2-3, natomiast prowadził 2 bramkami.
0: No właśnie. Tymczasem, no oczywiście w meczu z Crystal Palace faworytem kolej już nie będzie, to już nie jest Liga Konferencji. Natomiast oczywiście wyciągając teraz tę porażkę z Górnikiem, bo takie rzeczy się w procesie zdarzają, no to mimo wszystko ten start kolejorza trzeba uznać za optymistyczny, trzeba uznać za dobry. Za dobry uznaje go też Mikel Isak.
1: Dołączyli do nas nowi jakościowi gracze i szlifowaliśmy rzeczy, nad którymi pracujemy od dłuższego czasu. Ci nowi zawodnicy wpasowali się w zespół, co pozwoliło podtrzymać ciągłość. Mówiąc wprost o przyczynie naszej formy, to ciężka praca. Dalej musimy ją wykonywać.
0: Na co twoim zdaniem stać kolejarza w Lidze Europy?
2: Wiesz co, no... Ja robiłem taką swego rodzaju gdzieś tam analizę w internecie, czytałem co eksperci sądzą, co przewidują. Jednym z takich typów, który się pojawił, to jest taki wniosek, że około 10-11 punktów zdobytych w tej fazie ligowej dałoby awans do fazy pucharowej. Zatem gdzieś ja, patrząc i analizując tą grupę, mam wrażenie, że Lech tą zdobycz punktową jest w stanie po fazie ligowej osiągnąć.
0: No właśnie, to już odczytajmy pozostałych też rywali. Crystal Palace, Benfica, Union SG i Ofikreta to są rywale wyjazdowi. Z kolei do Poznania przejadą Bayer Leverkusen, Sunderland, Ferencvaros i Torenze, czyli zdobywca Pucharu Portugalii. Taki zestaw, z którym trzeba powalczyć o top 24, czyli właśnie 10-11 punktów. Tak celują kibice. A jak celuje Mikel Isak?
1: Chcemy przejść do fazy pucharowej. Potem będziemy mierzyć się z drużynami silniejszymi i zwyczajnie lepszymi od nas. Nie można tego ukrywać. Wiemy natomiast, że jesteśmy dobrzy, mamy doświadczenie w Europie, więc damy z siebie wszystko.
2: Z kolei Wojciech Mońka mówi o tym, że co prawda jesteśmy gdzieś tam poziom wyżej, nie w Lidze Konferencji, a w fazie Ligi Europy i nie zmienimy naszego podejścia w zależności od tego, w jakich rozgrywkach gramy.
3: Przez to, jak często gramy, no to czasami już wstaję rano z łóżka i nie wiem, czy dzisiaj jest mecz, czy dzisiaj jest trening, także czasami naprawdę idzie się w tym pogubić, ale nie uważam, żeby to nastawienie było jakoś inne, no bo i tu gramy zawsze o zwycięstwo, więc to nastawienie się mocno nie różni, mimo tego, że to gramy o Ligę Europy, to gramy o Ekstraklasę.
0: W czwartek o godzinie 21:00 pierwsze spotkanie fazy ligowej Ligi Europy. No nie da się tego mówić bez wielu powtórzeń. Mamy nadzieję, że kolejne bramki dla kolejorza się będą powtarzać. Crystal Palace, tak jak powiedziałem, rywal z Premier League doskonale znany, tak też go ocenia Alahjarca Jadmanesz.
1: Widziałem jego kilka meczów, zwłaszcza ten sprzed tygodnia, kiedy grał z Fulham. To dobra drużyna, ale my też taką jesteśmy. Czujemy się w 100% gotowi na ten mecz.
0: No to i my się czujemy gotowi. Oczywiście relacje dla was na piątkowe wydanie audycji Sporting Club Afera przygotujemy.

0: Wybieralski, o którym nie możemy zapominać, bo to jest zawodnik bardzo mocno przyszłościowy, który może rzeczywiście namieszać. Rocznik 2009 i tutaj też na pewno dla niego chce mieć miejsce, jeśli oczywiście nadal będzie w taki sposób pracował i tak podchodził do tematu jak w tym momencie.
1: Jezus Maria, rocznik 2009, ja już się nie wypowiadam. Wróćmy do Kacpra Szymanka, no bo to mówiliśmy, zawodnik, który wszedł z ławki, zawodnik, który zdobył gola, zawodnik, który w ostatnim dniu okienka transferowego do Warty Poznań dołączył, chociaż tak naprawdę to on już zawodnikiem Warty był w ubiegłym sezonie. Jak to wszystko wyglądało, że on zniknął, wrócił tak na ostatnią chwilę wszystko, no to on sam o tych kulisach też naszemu reporterowi opowiedział.
2: To było nietypowe, ponieważ no, nie spodziewałem się, że jeszcze tutaj może być jakiś temat na rzeczy. Dostałem od menadżera jeszcze rano w ostatnim dniu okienka, że no może być ciężko i że powalczymy może o wypożyczeniu w zimę, ale narodził się temat z rana, że tutaj jednak się kluby dogadują o warunki i tak dalej i koło 15 myślę godziny już byłem podpisany, więc szybko się spakowałem i jeszcze tego samego dnia już byłem w Poznaniu.
3: Ale żebyśmy my tutaj na audycji nie popadali w taki hura optymizm, a także kibice Warty, no to trener Maciej Tokarczyk na koniec tonuje te nastroje i mówi: nie ma co się zachwycać po jednym meczu.
0: To nie jest tak, że dwa poprzednie mecze definiowały nas, że jesteśmy słabym zespołem, tak samo ten mecz nas nie definiuje, że jesteśmy mistrzami ligi. Cały czas musimy iść według swoich standardów, swoich wartości do przodu.
1: No ja myślę, że na razie Warta Poznań całkiem dobrze idzie, no bo piąte miejsce w tabeli pierwszej ligi, czyli strefa barażowa. Fakt faktem, ten bilans neutralny, 4 zwycięstwa, 4 porażki, no ale jak dołożymy do tego fakt, że to jest 1 mecz domowy, 7 wyjazdowych, znaczy najwięcej w całej lidze, no to już troszeczkę nam to zmienia perspektywę. Oczywiście Warte teraz będzie czekał, no bo jak może być inaczej, domowy maraton. W piątek o godzinie 18 najbliższe spotkanie, Puszcza Niepołomice będzie wtedy przeciwnikiem zespołu Macieja Tokarczyka. Puszcza, która w tej chwili w tabeli jest ostatnia z dorobkiem 6 punktów, także też nie jest taki całkowity underdog. Może być ciekawie przy drodze dębińskiej. Ciekawie, chociaż nie był to mecz zacięty, było natomiast w hali na Morasku wczoraj, kiedy to Wiara Lecha Poznań, tutaj przeskakujemy do futsalu, odniosła swoje pierwsze zwycięstwo po awansie do futsal ekstraklasy. Ja powiem nawet więcej, to jest pierwsze zwycięstwo Beniaminka ze wszystkich Beniaminków w tym sezonie. 5-0 to wynik meczu z BSF ABJ Bochnia, zresztą zespołem niepokonanym w pierwszych dwóch kolejkach.
3: Tak jest. No Lech zaskoczył, bo to on od początku spotkania jako gospodarz był aktywny, organizował swoją grę, szukał swoich okazji. No i taką pierwszą okazję swoją konkretną zamienił na gola w 9 minucie. Konkretnie Jefferson Ortiz otworzył wtedy wynik i dał prowadzenie Lechowi 1-0.
1: No już minutę później było 2-0. No i widzisz, tak też szybko w futsalu czasami idzie, że szybko to prowadzenie udało się zbudować. 3 kolejne bramki w drugiej połowie, także jak sobie na to spojrzymy, to niby można sobie zbudować obraz równa, taka wiesz, konsekwentna przewaga Wiary Lecha. No ale jak sobie spojrzymy w pogłębione statystyki, no to tak naprawdę nie, bo strzałów na przykład więcej w tym spotkaniu oddał zespół z Bochni. Było 33-39 w tej statystyce. Jeśli chodzi o ataki, nawet te niezakończone strzałami, 88-99, więc to też nie jest tak, że Wiara Lecha już jest jakimś nie wiadomo jakim dominatorem w ogóle futsal ekstraklasy.
3: No tak, myślę, że tak jak każda drużyna, która jest gdzieś tam w budowie, potrzebują czasu. Ci piłkarze, ten sztab szkoleniowy, aby gdzieś się rozwijać jako klub i myślę, że takie dłuższe serie zwycięstw jeszcze przyjdą.
1: No, aby przyszły, na razie mamy pozytywny start, solidny start, bo to jest 9 miejsce w tabeli, 16-zespołowej tabeli futsal ekstraklasy. Bilans 1-1-1, także myślę, że jak na Beniaminka całkiem okej, także zresztą tak jak mówiliśmy, to było pierwsze zwycięstwo jakiegokolwiek Beniaminka w tym sezonie. W piątek, tu także w piątek, następne spotkanie, także będzie to spotkanie domowe. Futsal Świecie tym razem będzie rywalem zespołu z Poznania. Futsal Świecie, który ma 2 zwycięstwa i 1 porażkę na ten moment na swoim koncie. Tyle o kopaniu piłki, my za chwilę zmienimy dyscyplinę.

0: gospodarze dali o sobie znać, no i po drugiej kwarcie, po połowie spotkania rezultat wynosił 2-1 dla gospodarzy. Tam w trzeciej kwarcie swoją świetną gdzieś tam dyspozycję mogli kontynuować akademicy. Trzecia bramka mogła paść po krótkim rogu, ale potrójną niesamowitą interwencją popisał się bramkarz Grunwaldu Maksymilian Pawlak. W 34 minucie do wyrównania doprowadzili laskarze Grunwaldu, zrobiło się wtedy 2-2. No i w tym momencie trochę też przerwiemy, zanim będziemy dalej kontynuować, bo posłuchajmy trenera Jacka Adriana, który zakładał, że może być to trudne spotkanie.
1: Ja się spodziewałem, że mecz może być bardzo ciężki, bo z Grunwaldem te mecze są wyrównane ciężkie, no ale liczyłem, że zagramy troszeczkę lepiej i nie będziemy grać tak miękko w obronie, że przeciwnik bezkarnie cały czas nas gonił i dochodził na remis.
0: A dlaczego dochodził na remis? Ponieważ w pewnym momencie wynik wskazywał 4-2 dla akademików, ale taki stan rzeczy się nie utrzymał, ponieważ była piorunująca 47 i 48 minuta. Wówczas to WKS Grunwald wyrównał na 2-2. No i w tym momencie posłuchajmy z kolei trenera gości Szymona Chutka.
2: Pewnie, że tak. Tutaj każdy będzie się z każdym biło zwycięstwo. Liczy się każdy punkt do końcowego rozrachunku.
0: No jak widzieliśmy na boisku, oba zespoły biły się ze sobą. Wynik w regulaminowym czasie gry zakończył się wynikiem 4-4. No i właśnie karne zagrywki rozstrzygnęły to spotkanie 3-2. Ostatecznie wygrał AZS AWF Poznań. I zdaniem trenera Jacka Adriana było to zasłużone zwycięstwo.
1: Uważam, że z przebiegu meczu, że to Grunwald nas cały czas gonił, no to byliśmy tą drużyną lepszą i ten wynik 4-2, który się pojawił na początku czwartej kwarty, powinniśmy utrzymać. No ale zgodnie ze starym porzekadłem, no nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. Zachód przyszedł szybko, znienacka, dwa razy nas uderzył i się skończyło 4-4. Cieszę się, że te shoutouty wygraliśmy i dwa punkty są po naszej stronie, bo każdy punkt będzie się w tych rozgrywkach liczył.
0: Trener WKS-u Grunwald żałuje natomiast niewykorzystanych szans po krótkich rogach, które miał jego zespół.
2: Taki jest sport, to strzela karne wygrywa. Mi najbardziej szkoda, bo mieliśmy krótki rogów i z krótkich rogów nie padła żadna bramka, więc tego mi bardzo szkoda.
3: Bardzo wyrównane pierwsze derby Poznania, drugie derby no niewiele mniej, bo 4-3 to wynik spotkania Warty Poznań z AZS-em Politechniką Poznańską. Tutaj już nie było tak ładnie gol za gol, no znaczy wiadomo w tym poprzednim spotkaniu, tym, które ty relacjonowałeś, też się to w którymś momencie delikatnie popsuło, kiedy AWF odskoczył na dwie bramki, ale nie, tutaj pierwszy gol w 23 minucie Mateusza Stotki, czyli kapitana zespołu Politechniki, ale później trzy razy z rzędu trafiali zieloni po odpowiednio Szymon Cyprych, Arkadiusz Sekuła i Seweryn Żok. Politechnika zdołała jeszcze ten stan rzeczy wyrównać na początku czwartej kwarty, ale gol Szymona Cyprycha przesądził o tym, że 4-3 wygrywają zieloni. W pozostałych spotkaniach, tych, które nie dotyczyły poznańskich zespołów, 2-3 LKS Gąsawa przegrał z mistrzem Polski Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie. Dodajmy, to był pierwszy ligowy mecz, bo wcześniej były mistrzostwa juniorskie, zawody międzynarodowe. To był pierwszy ligowy mecz na nowym boisku przy Politechnice Poznańskiej. Gąsawa czeka na swoje boisko w Gnieźnie, swoją drogą, a nie w Gąsawie. Tam jeszcze ostatnie prace trwają. Natomiast Pomorzanin Toruń, który już się też nowego boiska doczekał, ze Stelną Gniezno wygrał 4-2. Jeśli chodzi o najbliższą kolejkę, jedno spotkanie w Poznaniu, derbowe oczywiście, bo jakżeby inaczej, Politechnika podejmie Grunwald, to w sobotę o godzinie 16. LKS Gąsawa zmierzy się z AZS-em AWF Poznań, a Stella Gniezno z Wartą Poznań. W tym ostatnim spotkaniu, w którym poznaniaków nie ma, Siemianowiczanka podejmie Pomorzanina Toruń. Tak to wygląda, jeśli chodzi o hokej na trawie, natomiast jeśli chodzi o to, co na hali się dzieje, no to u nich hokeiści także sezon rozpoczęli. Floorball Team Poznań 6-9 na wyjeździe przegrał ze Smokami Kraków. Przegrał, chociaż prowadził po trafieniu Mirona Łaty z minuty 5. I później jeszcze był w stanie tuż po przerwie, tej pierwszej przerwie w drugiej tercji, stan meczu wyrównać, no bo najpierw Smoki zdobyły 3 bramki z rzędu, później jeszcze Floorball Team 2, ale taki niezbyt długi nawet fragment meczu, bo to była końcówka drugiej tercji, początek trzeciej od 38 do 45 minuty. Wtedy 5 bramek z rzędu dla gospodarzy. To przesądziło o tym, że straty okazały się już nie do odrobienia. Także Floorball Team Poznań przegrywa na początek sezonu, a pierwsze spotkanie u siebie rozegra za 2 tygodnie, 27 września z AZS-em Politechniką

0: Zbieranie ich chwilę zajęło, a w międzyczasie zaczął padać intensywny deszcz. No i sędzia Bartosik-Naszewski dla utrzymania jakiegokolwiek nadającego się do jazdy stanu toru tak naprawdę kolejne wyścigi puszczał raz za razem, no bo to jest jedyna metoda, żeby taki tor po prostu nie stał się bagnem, krótko mówiąc, więc tor stał się co prawda wszczepniejszy, ale nie na tyle, żeby to było jakoś niebezpieczne na tym etapie. Zresztą menadżer Jacek Kannenberg wielokrotnie powtarzał, mówił też teraz, że jego zespół dobrze czuje się na przyczepnych torach.
1: Chcieliśmy takiego toru i on był przygotowany tak, jak chcieliśmy, zawodnikom naszym pasował, a później już jak gdyby no, wpływu na pogodę nie mieliśmy, więc musieliśmy sobie radzić w tych warunkach i gratulacje dla całej drużyny, no bo walczyli i wygrana była tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, także chciałem dzisiaj podziękować wszystkim chłopakom.
0: No i mimo to Polonia stopniowo zaczęła odskakiwać w tym deszczu, aż do stanu 25 do 35 po 10 wyścigach i potem znowu taki moment odmieniający obraz meczu, po raz kolejny. Wyścig 11. Wtedy sztab PSZ-u zdecydował się na rezerwę taktyczną, wysłał do boju swój najmocniejszy duet, do Dimitriego Berge dołączył Ryan Douglas, no i poznaniacy wyszli na 5-1, ale na wejście w drugi łuk uścisk zanotował Szymon Woźniak, czyli kapitan Polonii Bydgoszcz. No i krótko mówiąc, tym razem okazało się, że kapitan opuścił okręt jako pierwszy, bo arbiter uznał ten upadek Woźniaka i sam fakt, że zawodnik tak poleżał bez ruchu do momentu, aż usłyszał syrenę przerwania wyścigu i wtedy natychmiast się podniósł za celowe, niesportowe zachowanie, no i ukarał go czerwoną kartką. Tutaj od razu wytłumaczmy, podkreślmy, czerwona kartka w żużlu oznacza wykluczenie do końca zawodów, ale nie jak na przykład w piłce nożnej absencję w rewanżu. Także tam Szymon Woźniak pojechać może, to żeby nie było żadnych wątpliwości. W każdym razie ta kilkuminutowa przerwa związana z tym upadkiem sprawiła, że no właśnie to, co mówiłem przed momentem, tor stał się śliski, krótko mówiąc też niebezpieczny. Nawet nie tyle dla samych zawodników, co dla sprzętu, bo Skorpiony w powtórce znowu prowadziły 5-1, ale na takiej rozpadającej się nawierzchni tylną oponę na trzecim okrążeniu przebył Dimitri Berger. On ledwo do tej mety dojechał w takiej bardzo pokraśnej pozycji z tylnym kołem dziwnie odgiętym, no to po prostu trzeba było zobaczyć. No, tempo absolutnie nie wyścigowe. No i potem przed wyścig 12, tam z kolei Polonia prowadziła 5-1 i podobny defekt zanotował Maksymilian Pawełczak. Tam PSZ akurat na tym skorzystał. Między innymi Kamil Witkowski, który wtedy jechał za Pawełczakiem i on te warunki torowe skomentował tak.
2: Było ślisko, to nie można ukryć, było bardzo ślisko, no i myślę, że no deszcz bardzo nam przeszkodził. To jest przyczyna rzeczy martwych, nie mieliśmy na to wpływu. Trzeba ponieść to na barki i jedziemy dalej, no w Bydgoszczy się odkujemy.
0: Czerwona kartka spowodowała, że po tych 13 wyścigach było 37-41, PSZ przegrywał, ale paradoksalnie był w lepszej sytuacji, bo drużyna Polonii jest skonstruowana tak, że sztab Polonii już w tych 13 podstawowych wyścigach wykorzystuje wszystkie starty swoich podstawowych juniorów. Tam jest jeden senior wpisany do składu, to jest 16-letni Maksymilian Kostera, który jest niby seniorem, ale tak naprawdę jest zmieniany w każdym wyścigu. No i założenie jest takie, że czwórka seniorów pojedzie w biegach nominowanych. No tutaj wiemy, że tak nie było ze względu na czerwoną kartkę dla Szymona Woźniaka. No jak jeszcze dołożymy tego fakt, że juniorów nie było, no to trzeba było jechać nominowane z perspektywy Polonii bez trzech najlepszych zawodników. A trzech pewniaków mieli gospodarze, bo wszyscy obcokrajowcy jechali bardzo, bardzo dobrze, no ale problemem był wybór do parowego Danielsa Christiana Iversena na wyścig 14, no bo tutaj, jeśli chodzi o Polaków, to już tak dobrze to nie wyglądało. Stanęło na Bartku Smektale, który na tym etapie miał te dwa punkty z wyścigu czwartego i potem 2-0 i to była cała masa pozycji potraconych na dystansie. W Kościnitwie 14 też wygrał start, ale dał się objechać Krzysztofowi Buczkowskiemu, no i PSZ wygrał. Grał tylko 4-2, ale menadżer Jacek Kannenberg, zapytany o tę decyzję, mimo wszystko był przekonany o jej słuszności.
1: Bartek jest też doświadczonym zawodnikiem, wiedziałem, że zmienia motocykl i wiedziałem, na jaki motocykl zmienia, więc czułem, że w tych warunkach może być dobrze. No i w sumie po starcie wyglądało to bardzo obiecująco, no bo zrobili z nim dużo zamieszania, że w zasadzie 5-1 wyglądało na to, że jesteśmy w stanie dowieść. No później drobny błąd jeździecki spowodował to, że Krzysztof Buczkowski wyprzedził Bartka.
0: Finały mają to do siebie, że zapamiętuje się takie highlights. No i takim highlightem na pewno będzie wyścig 15, bo para Douglas-Berger powtórzyła historię z wyścigu 11. Po walce na dystansie weszła na podwójne prowadzenie i to dawało PSZ-owi w tym momencie wynik 46-44, zwycięstwo meczowe. No i co się stało? To samo co w 11. Dimitri Berger przebił oponę, zwolnił, tym razem na szczęście nie na trzecim okrążeniu, a na wejściu w ostatni łuk, no i dojechał na trzeciej pozycji, dając się wyprzedzić Krajewych Kejmbekowi, więc skończyło się 45-45, no i rozczarowaniem, bo skuteczna remontada naprawdę była o krok.
1: No i tak ze stanu minus 10, tak? Po 10 biegu było 35-25. Z tych 10 punktów udało się wrócić do meczu i no, wygrana była na wyciągnięcie ręki. No, chcieliśmy sprawić psikusa Bydgoszczy i być pierwszą drużyną, która ich pokona.
0: No ale teraz z drugiej strony, bo koniec z rzędem temu, kto by przewidział po 10 wyścigach, że PSZ będzie zawiedzony remisem. Jedna sprawa, że to nie jest już liga, to już nie jest runda zasadnicza, niezależnie od tego, czy to by było 45, czy 46, to Polonia i tak będzie zdecydowanym faworytem rewanżu, a Skorpiony miały zadanie przede wszystkim takie zrobienie show w momencie, kiedy miasto na to patrzy, czy Urząd Miasta, czy radni, którzy się pojawiają na meczach, czy sponsorzy właśnie, no i z tej roli zdaniem Jacka Kannenberga udało się wywiązać.
1: Dużo emocji ten mecz dał kibicom. Mógł się podobać, do końca trzymał w napięciu. No i tak naprawdę do ostatnich pewnie, nie wiem, 200 metrów tak biegu mieliśmy tą wygraną na wyciągnięcie ręki. Także tak, na pewno bardzo pozytywny mecz, że jednak się podnieśliśmy po tym 10 biegu i z tego się cieszymy.
0: Rewanż jest w niedzielę w Bydgoszczy i tutaj wygląda to tak. Zwycięzca tego spotkania będzie zarazem zwycięzcą dwóch meczów, więc to będzie drużyna, która wygra drugą Ekstraligę, awansuje do PGE Ekstraligi, a przegrany pojedzie jeszcze w dwumeczu barażowym z przedostatnią drużyną najwyższej klasy rozgrywkowej. To prawdopodobnie będzie Stal Gorzów, bo ona w dwumeczu o utrzymanie w pierwszym spotkaniu pokonała na wyjeździe Włókniarza Częstochowa 47-43. Wszystkie te rozstrzygnięcia w niedzielę, także za tydzień będziemy wam mówić, jak to z tym poznańskim żużlem jest.

0: Był żużel, czas na piłkę ręczną. Zaczynamy od pań. W Lidze Centralnej Kobiet, czyli na zapleczu Superligi, zmierzyły się ze sobą drużyny Enea Piłka Ręczna Poznań z dziewiątką Legnica. To spotkanie zakończyło się korzystnie dla poznanianek. One wygrały w tym spotkaniu 35-32. I warto przy okazji tutaj wspomnieć, że dużą rolę w tym spotkaniu odegrała debiutująca w poznańskim zespole Żaneta Lipok.
1: Tak jest, to jest zawodniczka, która jeszcze w poprzednim sezonie grała w MKS-ie Gniezno w Superlidze. Stwierdziła, że na taką karierę, nazwijmy to pełnowymiarową, w pełni profesjonalną, bez, skupiając się tylko na piłce ręcznej, to ona jednak nie do końca ma chęć, ogłosiła zakończenie tej kariery. No i teraz jak się pojawiła oferta z Ligi Centralnej z Poznania, no to błyskawicznie do sportu wróciła, zwróciła w świetnym stylu. 11 bramek w tym spotkaniu, także zdecydowanie najskuteczniejsza zawodniczka zespołu Amelii Chmielewskiej. Oczywiście jak najbardziej trzeba było ją w tej sytuacji zapytać o porównanie Ligi Centralnej i Superligi. No i Żaneta Lipok przyznała, tak, tutaj jest łatwiej.
2: Myślę, że Superliga poziomem troszkę może odstawać, tym bardziej te mecze z drużynami z podium, więc no na pewno jest to gdzieś różnica poziomów, ale ja cieszę się, że mogę tutaj mieć trochę doświadczenia i pomóc dziewczynom.
0: Może jest trochę łatwiej, natomiast Daria Konieczna, czyli bramkarka piłki ręcznej Poznań, zwraca uwagę na to, że inauguracje zawsze są wymagające, nieważne jaka to liga.
3: Mecz był bardzo zacięty, ale byłyśmy przygotowane, że ten pierwszy mecz może tak wyglądać. Tym bardziej, że nie miałyśmy za dużo informacji odnośnie obecnego składu, ale jestem z nas zadowolona, bo mimo wszystko uważam, że pokazałyśmy się z bardzo dobrej strony, no i przede wszystkim mamy 3 punkty.
1: Tak, na tym meczu była orkiestra. Dlaczego pytasz? Tak, ale oprócz orkiestry oczywiście było bardzo wyrównane spotkanie, to co mówiła Daria Konieczna. Tak naprawdę ta przewaga końcowa 35-32 to jest niemalże największa różnica w tym spotkaniu, bo to naprawdę szło niemal cały mecz punkt za punkt, no maksymalnie 2 oczka różnicy. Bardzo długo tak to wyglądało, tak naprawdę do ostatnich minut, bo dopiero od stanu 31-30 poznańki zdobyły 3 bramki z rzędu, dwukrotnie Anna Grzona, potem 1 trafienie z rzutu karnego Krystyny Kubisowej. No i zrobiło się 34-30, z czego dziewiątka Legnica urwała tylko 1 gola. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o panie. Ich następne spotkanie to będzie mecz wyjazdowy z AZS-em AWF Warszawa, który też swój mecz inauguracyjny wygrał 23-19. Tak to było w meczu pierwszym z Jutrzenką Płock. Ten mecz w piątek o godzinie 19. To jeśli chodzi o panie, a jeśli chodzi o panów, no to tutaj nie mamy tak dobrych informacji, jeśli chodzi o inaugurację. 33-35 Grunwald Poznań przegrywa z AZS-em AWF Biała Podlaska, to także Liga Centralna, ale już panów. No i tutaj goście, no właśnie, musimy się przyzwyczaić do tego, że Grunwald to goście, bo przebudowa szkoły podstawowej numer 72 na Newtona sprawia, że kilka tych wyjazdów na początek będzie. Panowie tutaj, chociaż ten wynik odrobinę bardziej wyrównany, to oni byli jednak, patrząc na przebieg tego meczu, raczej krok za zespołem z Białej Podlaskiej. Tego prowadzenia, no jak tak na szybko patrzę, to chyba w żadnym, no nie, było jednobramkowe prowadzenie w drugiej połowie, no ale to były epizody. Tak naprawdę przez większość tego spotkania 2-3 bramki przewagi po stronie zespołu gospodarzy. Chociaż w końcówce rzeczywiście 31-31 na 3 minuty przed końcem, ale wtedy 2 bramki z rzędu zdobyli akademicy z Białej Podlaskiej. No i oni już tę przewagę w ostatnich chwilach tego spotkania utrzymali, chociaż starał się jak mógł Jakub Bujnowski, bo on ze swoich 6 goli w tym spotkaniu, to był obok Jacka Fajfera najskuteczniejszy strzelec Grunwaldu. No on z tych swoich 6 goli, tak naprawdę 3 ostatnie bramki wojskowych, no to były te 3 bramki ostatnie. Także on ciągnął na swoich barkach. Niestety tym razem nieskutecznie. Grunwald będzie kontynuował swoją serię wyjazdów. Zespół z Legnicy będzie następnym rywalem, ale tym razem nie 9, a 7 Miejsc Legnica, tak się męski zespół nazywa. Tak to mają w tej Legnicy zorganizowane. 7 Miejsc Legnica, ona też swój pierwszy mecz przegrała 24-32 z Pogonią Szczecin. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Tak to też może wyglądać w następnych spotkaniach. Mam nadzieję, że nie tak będzie wyglądało jak u panów, tylko bardziej jak u pań.
0: No, liczymy na zwycięstwo. Zawsze kibicujemy poznańskim drużynom.
1: I tym akcentem się z wami żegnamy. Do zwycięzcy konkursu, do zwycięzców odezwiemy się za moment już poza anteną. Tymczasem rzeczywiście będziemy się żegnać. Agata Pelska przy konsolecie realizatorskiej, a przy mikrofonach
0: Kacper Wrzesiński
1: i Michał Rogorzyński. Do usłyszenia.

to złotówka i 23 grosze razem z VAT. A my przechodzimy do zapowiedzianego wcześniej albumu Kasabian, czyli właśnie Act 3, i posłuchajmy sobie Great Pretender z tego albumu.

To był Kasabian i Great Pretender, czyli właśnie najnowszy album tej klasycznej, jeżeli chodzi o takie granie indie, rocka, zespół. I właśnie utwór Great Pretender z albumu Act 3. Teraz przejdziemy dalej i też będzie zespół, który jest takim właśnie zespołem z lat 2010, gdzie ten indie rock odżył jakby taką swoją drugą młodość i również ciężko naliczyć, ile albumów wydali i wydają swój kolejny. Oni tym razem 8. album, mam tu na myśli Interpol, który wydał album pod tytułem This Mirror Weighs a Ton. Posłuchajmy sobie z tego albumu Bird and the Sprint.

To był Interpol i Bird and the Serpent, czyli właśnie ich najnowsza piosenka z ich najnowszego albumu. A my zostajemy w takich klimatach właśnie indie rockowych z lat 2000. I Bloc Party również opublikowało ten swój nowy singiel pod tytułem Moving On. Zapowiadają oni nowy album, no i również swoją kameralną trasę koncertową. No, Bloc Party myślę, że z tych wszystkich takich indie rockowych zespołów mi się kojarzy tak bardziej właśnie postpunkowo, mimo wszystko takim bardziej minimalistycznym stylu. Ja tu czuję mocno takie inspiracje właśnie Gang of Four. No i posłuchajmy sobie, co mają do nas do zaprezentowania. W sumie właśnie tak zaczęliśmy od trzech premier z tego, jakby z tych kapel, które były znane w tamtych czasach, bo one tak odżywają w dzisiejszych czasach. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Zobaczmy, jak im to wyszło.

To było Block Party i Moving On, który zapowiada najnowszy album Anatomy of a Brief Romance. Już niebawem ukaże się ten album, a my przechodzimy dalej, bo już mamy godzinę 19:16 tak naprawdę, więc z lekkim opóźnieniem czas na stały punkt programu. A płytą tygodnia w Radiu Afera jest najnowsza płyta Oyster Boya. Druga płyta Oyster Boya pod tytułem Eskapizm. Oyster Boy, myślę, że tutaj słuchaczom poniedziałkowej audycji w Radiu Afera powinien być znany, iż kilka lat temu miała miejsce audycja Strux, której był głównym współtwórcą. I myślę, że jego muzykę można opisać w taki sposób, że jest to też taka nowoczesno indie rockowa muzyka z dream popowym i bedroom popowym pazurem. Dlatego jeżeli lubicie taką muzykę i pamiętacie Oyster Boya z audycji radiowych, to dzisiaj jest fajna okazja, aby go znowu usłyszeć w naszym radiu, iż Szymon Dopierała, który mnie dzisiaj realizuje, o 23:00 będzie go gościł w audycji Dobranocka, więc myślę, że teraz czas zobaczyć, czy was ten wywiad zainteresuje, słuchając utworu, a ja zapraszam do odsłuchania audycji Dobranocka razem z Oyster Boyem, ponieważ prezentuje on bardzo ciekawą muzykę. Posłuchajmy jego drugiego długogrającego albumu Eskapizm i utworu Mój epilog mojego życia, Jestem Cooked.

zobaczymy, co to będzie jakby po czasie, bo album wyszedł w zeszły piątek, no i jeszcze ja się muszę z nim trochę jeszcze osłuchać, ale jak na razie brzmi bardzo fajnie. Jeżeli chcecie usłyszeć Oyster, bo ja dzisiaj w audycji o tym, co robił przy tym albumie, co myślał, to zapraszam na Dobranockę o 23, gdzie Szymon będzie właśnie gościł tego twórcę. A my przechodzimy dalej i teraz będzie znowu zagraniczna premiera, tym bardziej taka bardziej postpunkowo nowoczesna. Mam tu na myśli zespół Deef, który wydaje album pod tytułem Zirp. Jak na razie zostało 45 dni do ukazania się tego albumu. Pewnie jeszcze trochę pracy zostało przed zespołem, a jak na razie zapowiadają go albumem Kid. Posłuchajmy.

To był Defy Kid, bardzo fajne. Myślę, że zakończenie tego utworu jest takie właśnie na początku bardziej spokojne, trochę takie dream popowe, a później jakby dostajemy taki pazur bardziej właśnie gitarowy, więc myślę, że to jest niezła zapowiedź tego albumu. Zobaczymy, co wyjdzie z tego na sam koniec. Premiera już za 45 dni, a Wolfpack również planuje wydać nowy album, jednak on jeszcze nie został jakby zapowiedziany pod względem daty, tracklisty i tak dalej. Mamy tylko bardzo świeży instrumental, który odsłania pierwsze melodie tego albumu. I jest to właśnie on w takim stylu, jaki Wolfpack zawsze prezentował, czyli takim fajnym, funkowym stylu instrumental, więc posłuchajmy sobie od Wolfpacka The Beachcomber.

To był Wolfpack i The Beachcomber, czyli najnowszy singiel, który zapowiada album, który jeszcze nie jest nazwany przypadkiem, przynajmniej my tego nie wiemy. No i jakby fajnie, że chłopaki działają nad nową płytą, ponieważ myślę, że będzie ona na pewno ciekawa. A w podobnych klimatach, tylko takich trochę bardziej jazzowych, jakby wydała ostatnio album kwartet Erza Collective. Erza Collective to jest kwartet taki istnie brytyjski, który właśnie jakby wydaje muzykę jazzową, ale łączy je z afrobeatem, takim trochę soulem, trochę takim hip-hopem, no i takim brzmieniem właśnie ze sceny brytyjskiej. I jest to już czwarty album tej grupy pod tytułem Here Because of Hope. Jest to, na nim znajduje się aż 17 kawałków i jest to, bym powiedział, taka podróż muzyczna wokół tej muzyki. Jest ona bardzo taka, bym powiedział, pozytywna i bardzo wciągająca, więc posłuchajmy sobie Someday od RZ Collective.

0: Yo, what's good, family? This is Femi Colioso from the Ezra Collective, and I'll be taking you through the making of our tracks on SoundCloud's Voice Notes. Only Love featuring Parsalu. So this song was inspired by Gambia, the West African country. And what actually birthed the idea for this song was I got really fascinated with Gambian music, and I was just kind of typing into different playlists and finding Gambian music.
1: To była Erza Collective i właśnie Someday, ich najnowszy album. Bardzo fajny, myślę, że zdecydowanie warto posłuchać. A my przechodzimy dalej. No i jakby myślę, że po Erza Collective... Myślę, że to jest Erza Collective, to jest jedna z ciekawszych premier ostatnich tygodni, chyba w piątek wyszedł ten album, ale coś, co chyba jest moją osobistą taką topką, jeżeli chodzi o premiery w tym tygodniu, to jest Bonobo, jego najnowszy album. No już zapowiadałem ten album chyba wszystkimi singlami, jakie wyszły, no może nie wszystkimi, ale na pewno kilkoma. I jakby wyszedł w końcu ten album, zwie się Distance in Static. Bonobo jest to muzyk, producent, który tworzy muzykę downtempo, elektroniczną. No i jakby pochodzi on z wytwórni również brytyjskiej Ninja Tune, legendarnej wytwórni, która naprawdę łączy wiele różnych gatunków muzyki elektronicznej. Wiele z nich właśnie jest mocno inspirowaną muzyką jazzową, między innymi polski Skalpel, ale również Bonobo. I posłuchajmy sobie dwóch utworów z tego albumu, bo nic tak nie wyraża, jakby myślę, że ciekawości tej muzyki, jak sama muzyka. Po pierwsze poleci Bonobo i Afro Afab Fire on the Water, a drugi to będzie Bonobo i ID 700.

Bonobo i A Fire on the Water, czyli spokojniejszy utwór z tego albumu. A ja przypominam o dzisiejszym konkursie. Do wygrania jest podwójna wejściówka na czwartkowy koncert Orkiestry Prowincjonalnej w Muzyce na Nowo. Aby wygrać tą wejściówkę, wyślijcie SMS-a na 7148. W treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. A my kontynuujemy odsłuch albumu Bonobo i teraz będzie ID7.

To był najnowszy album Bonobo i właśnie utwór ID700. Album się zwie Distance in Static, a my kończymy już dzisiaj naszą audycję i na sam koniec będzie utwór od American Football, czyli zespołu, który jest uznawany za prekursora Midwest Emo. Jak nazwa wskazuje, powstał on właśnie w Stanach Zjednoczonych w Midwest i właśnie American Football i Cap and Jazz to jest dwóch różnych trochę prekursorów. Cap and Jazz jest to trochę taki nieoszlifowany, punk rockowy bardziej styl, ale nadal w stylu właśnie Midwest Emo, a American Football jest takim trochę bardziej matematycznym, takim mafrokowym wręcz przykładem, też jest prekursorem mafroka, teraz sobie przypomniałem, i takim bardziej, bym powiedział, w garniturze takim punkiem. No generalnie się tak trochę, są takie żarty, że postpunk to jest taki punk w garniturze. No i jakby myślę, że to jest całkiem fajne porównanie. I my w sumie zakończymy już ten program. Do zwycięzcy SMS-a do zwycięzcy konkursu wyślę SMS-a niebawem, a my posłuchajmy sobie American Football i Stay Home. Realizował mnie Szymon Dopierała, ja to Mateusz Karłowski, a my na sam koniec, tak jak mówię, kalendarium z 1999 roku, jak ten czas szybko płynie, że na album już ma 27 lat.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Autopromocja. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek.

0: Miałam, ale jest śpiew. Ten jego zaśpiew cały czas falsetem. Są utwory, w których mi to przeszkadza, to muszę przyznać. Ale jednocześnie nie mogę powiedzieć, żebym wolał The Smiths bez niego, bo to jakby to jest tak jakby wyjąć właśnie Larsa z Metalliki, czyli to już nie jest Metallica, to tak Morrissey jakby wyjąć go z The Smiths, to nie jest The Smiths.
1: Ja ci też powiem, że jeżeli chodzi o takie utwory właśnie, gdzie on nie zaciąga w jego taki charakterystyczny sposób, to właśnie mi się te najbardziej utwory podobają, ale w momencie, kiedy robi z siebie takiego tragika z szekspirowskiego dramatu, ale w wersji z bazarku, to już mam po prostu dosyć.
0: Słuchaj, trzech największych poetów w historii Wielkiej Brytanii. Oscar Wilde, Johnny Rotten, Morrissey. I ja teraz nie żartuję nawet. Shakespeare, ale Shakespeare to nie poeta, tylko dramaturg.
1: Tylko dramaturg.
0: Zresztą Oscar Wilde to chyba poeta, tak? Teraz trochę się błaźnię, ale ja znam oczywiście Doriana Greya, ale to akurat jest fabuła, więc... Nie wiem. Ale prawdopodobnie to był poeta, a przynajmniej taki ma wizerunek, że tutaj... Arafatka, czyli męski szalik. I właśnie tak jak Morrissey, to zaciąganie jego i ta szczena taka wyciągnięta. Ale nie dziwię się. Ta muzyka w ogóle jest... powiedziałeś właśnie, że jak on udaje tego takiego Oscara Wilda, takiego dramaturga, to są też moje najmniej ulubione utwory, które się tak wleką. Mm-hmm. I ja lubię najbardziej to takie skoczne The Smiths, faktycznie, gdzie Martam się odpala, Rourke na basie, bo ten bas czasami, kiedy on jest słyszalny w miksie, to wyskakuje z miksu, to jest najlepsze The Smiths. Moim zdaniem.
1: To tak, to zdecydowanie. I to mi się wydaje, że jak wejdziemy już na setlistę, to będzie to wychodziło.
0: Będzie. I ostatnia rzecz taka wprowadzająca. Widzę, że tu masz Manchester napisane. Tak. Wczoraj były derby Manchesteru, United City. Ale tutaj należy przypomnieć słynne słowa żony pewnego piłkarza Manchesteru United, że Manchester jest brzydki jak tył lodówki. Więc nie dziwię się w ogóle Morrissey'owi, że takie teksty pisze.
1: Że tak bardzo nienawidzi tego miasta.
0: Tak, ale dobrze, to my teraz sobie posłuchamy utworu z pierwszej płyty i powiemy, co z niej dajemy na set listę.

wątpliwości też tego ego, które i Morrissey miał, i miał Marr. A my teraz sobie płynnie przejdziemy już do kolejnej płyty, do kolejnych płyt, które będziemy omawiać, i będziemy słuchać utworu z płyty Meat is Murder.

0: nie byłoby full takie...
1: Dynamikę trzeba...
0: Pełne Dismissed Experience takie. Ale poza tym te utwory, powiem, że dla mnie jakoś totalnie nie trafiają, że one są dobre, ale nie są, nie wybijają się dla mnie.
1: No właśnie dla mnie było tak, że jak słuchałem sobie tego albumu, to z każdym kolejnym utworem miałem tak, o, coś ciekawego się pojawia i coś, jakiś element zawsze wyłapywałem. Z tego powodu na tej setliście pojawiło się aż 5 utworów. I właśnie pomimo tego, że właśnie zaczynałem od Queen is Dead, no to tutaj mnie zaskoczyło to, nie?
0: No i jeszcze w podobnym czasie przed Meat is Murder wyszła pierwsza kompilacja, czyli Hatful of Hollow, i z tej mam, co ciekawe, aż 4.
1: O, patrz, ja mam akurat 3 propozycje.
0: Okej, no to mamy obaj How Soon Is Now.
1: Oczywiście, że mamy.
0: Musi być absolutnie niepodważalny.
1: To brzmienie gitary i to w jaki sposób, bo to on nagrał tak naprawdę na dwóch wzmacniaczach, że to nie jest jeden efekt tremolo, który został wykorzystany.
0: Ale jest to takie stereo. Tak. Ikoniczny utwór, jeden pewnie z 3 najbardziej ikonicznych utworów Dismiss, chociaż ta lista jest dosyć długa.
1: Bo oni mają zawsze dobre single. To trzeba zauważyć, że oni, jeśli chodzi o single, to zawsze trafiają.
0: Tak, tak. Więc How Soon Is Now musi być. Kolejny świetny tekst zresztą. Dalej nie jestem pewien, czy będziemy mieli te same. Heaven Knows I'm Miserable Now.
1: Mam.
0: Tak? Mam. Bardzo śmieszny utwór.
1: Bardzo śmieszny utwór, ikoniczny. I tak, teraz trzeba powiedzieć, że to jest już taki emblematyczny dla The Smiths i on się musiał pojawić. No, utwór, który pasuje do każdej możliwej sytuacji w życiu.
0: Tak, ale właśnie ten tekst jest taki...
1: on jest groteskowy.
0: On jest akurat taki... Kowalski tekst, taki potoczny właśnie, że każdy może się utożsamić. Więc ten Morrissey, mimo że jest taką osobą na co dzień, to jednak obserwacje ma naprawdę trafne.
1: No i dużo memów z tym utworem pojawiło się w ostatnim czasie. Ja jeszcze mam Girl Afraid.
0: To ja akurat
1: tak, tego akurat. Właśnie spodziewałem się, że tego nie będziesz miał. Bo jednak to jest taki, no, deep cut.
0: Ja mam Handsome Devil, bo musi być, no, ten przystojny diabeł, no to słuchaj, no wiadomo, to ja się tu utożsamiam. No i ten skoczny riff,
1: tak.
0: To jest ważne. I William, It Was Really Nothing jeszcze, okay. Bardziej brytyjskiego, o trudno, chociaż to jest swoją drogą. Czy to jest najbardziej brytyjski zespół spośród brytyjskich zespołów?
1: Nie powiedziałbym.
0: Nie? A co byś dał wyżej?
1: Co bym dał wyżej? Z takich najbardziej... No chyba Beatlesów. Chyba to jest taki najbardziej brytyjski, mi się wydaje. Bo oni mają taką manierę. Chłopaki z Liverpoolu.
0: No, Liverpool, wiem, ale... No ja wiem, ale chodzi mi o to, że całokształt...
1: A, że całokształtowo.
0: Całokształtowo dla mnie The Smiths są najbliżej...
1: Takim uosobieniem przeciętnego, o to ci chodzi?
0: Tak, chociaż... Kurczę, to też nie jest tak, bo jak myślę o Wielkiej Brytanii, to jest właśnie też ciekawe, bo oni są... Dla mnie Wielka Brytania to jest taki paradoks, bo masz bardzo takie dwa końce tego skrajne, tego kraju, czyli z jednej strony to są możliwe, że najlepsza muzyka w historii stamtąd wyszła, z tamtego kraju. Podbili cały świat, największe imperium na świecie to jest brytyjskie imperium. A z drugiej strony masz tych takich brytoli z krzywymi zębami, którzy po prostu do pubu tylko co weekend, w Polsce też ich widzimy, jak to nie potrafią się zachować i tylko się drą i have a pint, mate. Więc takie, widzisz ich i takie, naprawdę oni podbili cały świat, naprawdę to? I więc ten Morrissey to jest takie... Nie wiem, jakbym miał złączyć ta hybryda właśnie Johnny Rotten jako ten przedstawiciel i Sex Pistols tej jednej Brytanii i The Smiths bardziej takiej inteligenckiej jednak. Okay. Więc i to, no, daje cały pakiet brytyjskości.
1: Jak oni się spotkają razem, to po prostu jest eksplozja brytyjskości w tym momencie.
0: Tak, i w tym momencie, nie wiem, co tam się dzieje, ale wszystko the queen.
1: To już lepiej nie wchodzić w to, co tam się dzieje.
0: Lepiej nie, dlatego że the queen is dead i teraz sobie o tym posłuchamy.

0: za to. Temat na czasie.
1: Co? No, ale z tej płyty sześć propozycji ja mam.
2: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, też sześć. Też mam sześć.
1: Ciekawe, czy się zgramy. I w ogóle jeszcze tak powiem, że one były, to były u mnie wszystkie pewniaki, te, które były z tej płyty, bo pewniaków miałem na 40 minut z The Smiths, a później to było dodawanie raczej. Ale tak, no utwór tytułowy.
2: Oczywiście, musiał się pojawić.
1: Który jest w moim top 3 utworów The Smiths. Uwielbiam
2: też,
1: go. Uwielbiam.
2: Ale też właśnie.
1: I to jest tyle, ile tam jest warstw. Nie da się tego zagrać po prostu.
2: Nie da się, ale to jest właśnie ten moment, kiedy The Smiths zaczęły już właśnie dodawać te warstwy, inne brzmienia i inne takie instrumenty dodatkowe, które się pojawiały w tle i ta produkcja zaczęła wchodzić naprawdę na wyższy level. I The Queen Is Dead to właśnie ten tytułowy, to jest no, taki pik tego, co oni po prostu wykminili. I na tym albumie i ogólnie w dyskografii.
1: Frankly, Mr. Shankly.
2: Tego akurat nie mam.
1: To jest taki skoczny utwór.
2: Tak.
1: Oni mają kilka takich w swojej dyskografii, ale to jest jeden z moich ulubionych. Zresztą on jest o przemyśle muzycznym, więc... Ale tam fame, fame, fatal fame. To jest piękne, Morrissey'owe. Co masz dalej?
2: Ja mam Cemetery Gates.
1: Nie. To jest to gorsze Cemetery Gates, a nie lubię
2: nie żadnego. Ja akurat mi przypadł do gustu.
1: Miałem już, to jest druga audycja, gdzie mam okazję, żeby wybrać Cemetery Gates i tego nie robię.
2: To jest 2-2 w tym momencie. No. Z kolejnych mam Never Had No One Ever.
1: Też nie mam tego.
2: To się tutaj różnimy, widzisz. Some Girls Are Bigger Than Others.
1: Tak! I to jest najlepszy, znaczy powiem tak, to nie jest najlepszy utwór The Smiths, ale to jest mój ulubiony utwór The Smiths. I to, co nikt inny tego nie zrobił w muzyce, to fade out i fade in.
2: Właśnie, ale to tak się zaskakuje, nie?
1: Tak, podobno to ma symulować takie, jakby ktoś zamykał drzwi i je otwierał z powrotem.
2: Taki efekt Dopplera, nie, efekt Dopplera to inaczej działa.
1: Ale taki, no nie wiem jak to nazwać, ale to jest super w miksie, ale sam ten, no ta melodia, tak, wszystko tak. Arpeggio.
2: Tam się wszystko zgadza w tym
1: utworze.
2: I ten
1: tekst, który jest tak głupi i tak piękny tym samym, no jak możesz powtarzać, some girls are bigger than others. Myślisz, jak to dalej? Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. I on tak leci 2 minuty, jeszcze coś tam o Kleopatrze w
2: tak,
1: pewnym momencie,
2: wchodzi,
1: ale to jest tak świetne, to jest, bo jeszcze jest właśnie humor w tym. I to jest piękne. Nie no bo, ten egzaltowany Morrissey taki na poważnie,
2: tak,
1: tylko humor.
2: No bo on też operuje super tą ironią. Trzeba przyznać, że właśnie tak jak mówiliśmy, tekstowo on tutaj jest naprawdę świetny i jak on właśnie miesza ten sarkazm z ironią, z żartem i z tymi bardziej melancholijnymi tekstami, to on to potrafi naprawdę tym słowem tak zakręcić, że będzie ci się na pewno podobało i nawet się zaśmiejesz w pewnym momencie z tego, co on napisał.
1: There's a light that never goes out, obaj mamy.
2: Tak, obaj mamy. I ja jeszcze mam Big Mouth Strikes Again.
1: No oczywiście, że tak. I to jest kwintesencja Morrisseya. No tutaj, ale to jest ciekawe, że on śpiewa o sobie. No bo on jest Big Mouth.
2: No jest.
1: Big Mouth Strikes Again. Ale ten riff też jest super. I w ogóle jak on tam, wiesz, na końcu wchodzi Big Mouth.
2: No to jest właśnie ta synergia, tak?
1: Tak.
2: Nie ma The Smiths bez Mara i nie ma The Smiths bez Morrisseya w takim kontekście, że jednak oni się dopełniają.
1: Czekaj, ty nie masz The Boy with a Thorn in His Side. Ja to mam. Ale powiem ci, że trochę się nawet wstydzę, że to mam. Bo ten utwór jest głupi. Znaczy to jest takie... Od razu wchodzi ta melodyjka.
2: Tak.
1: The boy with torn side. To jest zupełnie nie moja rzecz, ale jest to tak chwytliwe.
2: Tak odjechane.
1: Znaczy, to jest tak chwytliwe, że jak myślę o The Smiths, to jest taki utwór, że to nawet nie jest dla mnie. To jest, ja wiem, to jest dla innych na tym koncercie. Ja myślę o innych fanach The Smiths i mam wrażenie, że musi to być, że to jest tak wryte już we mnie. Jest właśnie to, co powiedziałem, że na Meet Is Murder jest kilka takich pozycji, które niby to jest fajne, ale jakoś mi tam nie zapadło w pamięć. To jest utwór, który paradoksalnie nawet, nie wiem, czy mi się do końca podoba, ale jakoś nie jestem w stanie... On jest tak już wszczepiony we mnie, tak mi się kojarzy to z The Smiths, że musi być.
2: Że musi się pojawić, no widzisz. No ja akurat tego nie wybrałem, ale... Może kiedyś stwierdzę, że jednak też mi się wygryje w głowie i będę sobie to nucił.
1: A wiesz, czego nie mamy? Ale to może

0: które są, które mam na setliście, poza The Boy with a Thorn in His Side. I no dobra, jeszcze Franklin Mr. Shankly jest spoko, ale to nie jest jakiś wybitny, natomiast Queen is Dead, Big Mouth Strikes Again, There is a Light That Never Goes Out, Some Girls Are Bigger Than Others, wszystkie te są cztery utwory są w top 5 The Smiths, moim zdaniem.
1: Taka wielka czwórka.
0: To jest taka wielka czwórka, moim zdaniem. No, no absolutnie to niepodważalne.
1: To się też zgodzę z tym, że jednak to są utwory, które no właśnie bez... gdyby The Smiths nie wydało, no to to by był wielki problem, jeśli nie pojawiłoby się to na tych albumach.
0: Oj, tak. Gdybyśmy z któregokolwiek zaryzygnowali i nie mieli na set
1: to by była draka.
0: To by było... To by było... Aj. Tak o.
1: Dojechani byśmy byli.
0: Ale nie będzie tak. No to co, teraz jeszcze powiemy sobie o dwóch kompilacjach i ostatniej płycie.

0: I oni się nawet lubią i Johnny nawet dał jego swoją gitarę.
1: Tak,
0: nie? Więc,
1: jest tak, jest tak.
0: Więc oni tam mają braterską przyjaźń i się szanują. Ja jestem innego zdania.
1: No,
0: ja jestem innego zdania, ja lubię tą estetykę Oasis i to kupuję, ale no, ja rozumiem, jak ktoś mówi, że nie lubi.
1: Ej, dobra, wiesz co? Teraz tak sobie myślę, Oasis to może też być kwintesencja brytyjskości.
0: To tak, jest z pewnością sunshine.
1: No, ale to jest właśnie taki bardziej prosty człowiek, zwykły po prostu. The Smiths bardziej pasuje do Oasis, w sensie ta nazwa The Smiths bardziej pasuje do Oasis niż... Chociaż później grali te stadiony, nie? Więc tak, to też jest taki paradoks właśnie. Także no, nie wiem, nie wiem. Ale wiem, że z tych kompilacji trochę aż zadziwiająco mam wiele pozycji, bo mam ten Panic wymieniony, mam London.
0: Też mam London. Też mam London. Ja mam jeszcze właśnie z Louder Than Bombs, mam jeszcze Sweet and Tender Hooligans, taki bardziej mocniejszy utwór.
1: Tego nie mam. Please, please, please, let me get what I want.
0: Tego akurat nie mam.
1: Okej, to ja mam. I kilka jeszcze utworów, zadziwiająco. Shakespeare's Sister, ten mam. Asleep, który się wyróżnia, bo pianino, nie ma perkusji i to jest taki... To jest ballada bardzo na tej... Wyróżniająca się na tle innych ballad, bo też te Smiths trochę ich mają, ale tutaj akurat Morrissey z pianinem bardzo tak minimalistycznie, ale działa. Mam nawet, jeśli ktoś nie wcierpi tego Morrisseya, to na moim koncercie mam jedną propozycję dla was. Oscillate Wildly, bo to jest instrumentalny utwór.
0: Idealnie.
1: Ale jest taki... Jakbyś wszedł w westernie do salonu, to tak się zaczyna ten utwór, mniej więcej trochę jak The Doors brzmi na początku i później fajnie się tam rozkręca, ciekawie instrumentalnie. I jeszcze Rubber Ring.
0: Ja się nad tym zastanawiałem, ale już mi zabrakło miejsca, już nie dorzucałem. Ja akurat, jeśli chodzi o The World Won't Listen, to ja nic nie mam stamtąd. Więcej mam właśnie z Louder Than Bombs, tak jak już wcześniej wspomniałem. I jeszcze mam z tego właśnie These Things Take Time. Taki właśnie utwór. Jeszcze mam Ask, które też uważam, że jest śmiesznym utworem. Szczególnie ten refren, który tam Morrissey wyśpiewuje, to mnie bardzo rozbawił i dlatego stwierdziłem, że okej, dodam go na tą setlistę, żeby był taki moment, żeby się troszeczkę pośmiać.
1: A z ostatniej płyty ty masz?
0: Ja mam dwa utwory.
1: Z ostatniej?
0: I dałem Paint a Vulgar Picture. Jeszcze dałem I Started Something I Couldn't Finish.
1: To są te dosyć popularne utwory z tej płyty.
0: Tak, tak.
1: A ja mam tylko jedną propozycję. I to jest utwór otwierający płytę. A Rush and a Push and the Land is Ours. Tam mi się podoba, w ogóle na tej płycie jest więcej instrumentów.
0: Tak, jest tam gęściej, jeśli chodzi o instrumenty.
1: Ale znowu ja mam ten problem, co z Meat is Murder, że jakoś się to wszystko zlewa i
0: ja właśnie,
1: nie wyróżnia
0: to, co
1: się.
0: Mówiłeś w przypadku Meat is Murder, ja miałem właśnie w przypadku tej ostatniej płyty, jednak tutaj bardzo się wszystko zlewało. No i w sumie ta płyta już wyszła w momencie, kiedy zespołu już tak naprawdę nie było, więc no, nawet nie było tutaj co nawet promować, jeśli chodzi o zespołowo, ale no sam instrumentalnie, jeśli chodzi o ten album, no nie porywa. Nie? Moim zdaniem jest to taki właśnie miszmasz wszystkiego. Doceniam te eksperymenty, bo one są dość ciekawe. W tych utworach, które wymieniłem, to naprawdę mnie to zaciekawiło, ale to nie jest ten moment właśnie The Smiths, który chętnie wspominam.
1: Teraz będzie ciekawie, bo po utworze będziemy składać tą łączoną setlistę, a widzę, że tutaj mamy bardzo dużo tych różnych wyborów, więc to może być największe wyzwanie do tej pory, żeby coś złożyć. A jeszcze będziemy mieli kilka propozycji od was, więc za chwilę się dowiecie, co tutaj wymyśliliśmy, ale najpierw ten genialny utwór The Smiths.

0: Dobrze, co jeszcze tu można... No dobra, to Still Ill czy Hunting Glove było?
1: Było,
0: a Still Ill nie.
1: Tego nie było.
0: No to Still Ill musimy jeszcze się pozbyć.
1: Ile mamy?
0: Godzina 40, czyli co za dwa utwory jeszcze, co my tu mamy? Prawie wszystko. Frankly, Mr. Shankly mogę się pozbyć, okay. No bo nie było.
1: Któryś trudno. Z ostatniej płyty? Byłbyś skory, żeby odrzucić?
0: No ja mam tylko jeden.
1: A tylko jeden.
0: A masz. Godzina 37, więc jeszcze tylko jeden. A Sleep było w propozycjach, no ale musimy coś wyrzucić, więc nic nie będzie z ostatniej płyty. A Rush and a Push and coś tam, godzina i 34, yes, dobrnęliśmy. Dobrze. Oczywiście nie będę tego czytał wszystkiego,
1: zobaczycie,
0: tylko musicie tak wejść na Instagrama i tam zobaczyć post, gdzie publikujemy set listy. Dziękujemy wam za dziś.
1: Za mikrofonami byli
0: Kuba Chojnacki,
1: Mikołaj Pykarzewicz i widzimy się już za tydzień.

6 minut po godzinie 21. Alicja Miszczak za stołem realizatorskim. I dzisiaj kolejne, już trzecie męskie wydanie Herstory. Za mikrofonu kłania się Szymon Dopierała w zastępstwie Niny Frąckowiak. Dzisiaj będzie Anna Mi Bullock, czyli Tina Turner. To nasza dzisiejsza bohaterka, no bez wątpienia ikona kobiecego śpiewu, właśnie Anna Mi Bullock, czyli Tina Turner, która to bez wątpienia odcisnęła piętno nie tylko na muzyce popowej, soulowej, no ale także, jak to postaram się udowodnić później, na muzyce rockowej, ponieważ również występowała z muzykami rockowymi i to nieraz. Urodziła się 26 listopada 1939 roku w Tennessee, w stanie Tennessee, we wsi, tak można powiedzieć, nad Bush City. To były jeszcze czasy przed II wojną światową, gdzie nad Bush było rzeczywiście totalną, można to spokojnie nazwać, wiochą, gdzie jak cały czas panowało niewolnictwo, bo rodzice Tiny Turner pracowali właśnie przy zbiorze bawełny, więc można powiedzieć takie klasyczny los czarnoskórych wtedy mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Tina Turner dorastała w biedzie, w przemocowej rodzinie. Rodzice właściwie szybko się rozwiedli. Ojciec bardzo wcześnie również opuścił rodzinę. Matka nie dawała sobie rady z wychowaniem jej i rodzeństwa. No i w tym momencie musiała zarabiać na siebie, śpiewała i to w latach 60. można powiedzieć i uratowało jej życie, bo dostała pracę i było powodem jej piekła wieloletniego, ponieważ śpiewając w latach 60. tak powiem, weszła w związek z Ike'em Turnerem, który był przemocowym człowiekiem, no ale też powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o artyzm, rozpoczął jej jakby no, karierę. I tutaj właśnie za chwilę posłuchamy utworu River Deep Mountain High, ale też zacząłem właśnie audycję utworem Nad Bush City Limits, który w oryginale był też autorstwa Ike'a Turnera, ale tutaj był właśnie w wersji takiej dance'owej już z roku 1990, ale teraz posłuchamy sobie właśnie utworu River Deep Mountain High z 1968 roku w takiej oryginalnej wersji.

jeden z większych hitów duetu Ike i Tiny Turner, River Deep Mountain High, rok 1968. No, niestety Tina Turner musiała naprawdę wiele przeżyć, będąc w przemocowym związku z Ike'em Turnerem. Doszło do tego, że w 1976 roku doszła już do takiej ściany, że pewnego dnia uciekła z hotelu, w którym była, właściwie z niczym. Miała przy sobie chyba tylko $30. No i biedna musiała przejść na drugą stronę przez permanentnie ruchliwą autostradę, tam gdzie właśnie akurat ten hotel się mieścił, czyli przechodziła w totalnie niedozwolonym miejscu z totalnym narażeniem swojego życia, ale sama potem przyznała, że wtedy poczuła się po raz pierwszy już tak w pełni wolna i niezależna od właśnie Ike'a Turnera. Przez wiele lat po tej brawurowej, można spokojnie powiedzieć, ucieczce właściwie no, nie była osobą, która dobrze zarabiała. Zresztą, tak nawiasem mówiąc, w 1981 roku odwiedziła Polskę. Tak, Tina Turner w 1981 roku była w Polsce, no ale wtedy była totalnie nieznana, bo jeśli chodzi o polskie media, muzyka amerykańska, muzyka murzyńska, w tym oczywiście dobrym tego słowa znaczeniu, nie była popularna, nie była grana przez polskie radio. Lubiliśmy raczej muzykę brytyjską od amerykańskiej i z tego, co wieść gminna niesie, koncert Tiny Turner bodajże na warszawskim Torwarze, no był porażką frekwencyjną przede wszystkim. Ale w 1983 roku wiele się zmieniło, ponieważ Tina Turner uległa klimatowi Europy. I to nie tylko w sensie jakby takiego spokoju, który dała jej Europa, ale też wiele brytyjskich artystów pomogło jej stanąć na nogi. I jakby tak emocjonalnie, no i przede wszystkim artystycznie. I w 1984 roku wydała album Private Dancer. Wtedy miała, była już grubo po 40, no ale się udało. I naprawdę ta płyta rozpoczęła tą drugą młodość Tiny Turner. I właśnie teraz posłuchamy sobie no, dwóch przebojów z tego albumu Private Dancer. To będzie What's Love Got To Do With It. No i Private Dancer tytułowy, który skomponował dla niej Mark Knopfler z grupy Dire Straits. I tutaj będzie Private Dancer w tej pełnej, ponad 7-minutowej wersji.

Po sukcesie niewątpliwym albumu Private Dancer Tina Turner podbiła rynek filmowy, występując w filmie Mad Max 2. Właśnie jedną z głównych ról miała na sobie taki ciężki, prawie 30-kilogramowy kostium metalowy i zagrała naprawdę rewelacyjnie. A z tego filmu pochodzi ten oto hit, który mam nadzieję większość kojarzy.

A po Mad Maxie kolejne sukcesy. I w 1986 roku Tina Turner wydała chyba moją ulubioną płytę w jej dorobku, czyli płytę Break Every Rule. Dlatego, że akurat chyba tam jest najwięcej fajnych, przede wszystkim autorskich utworów napisanych dla Tiny Turner przez różnych wykonawców. Bo akurat na Private Dancer mamy dużo coverów, poza oczywiście utworem What's Love Got To Do With It i Private Dancer i jeszcze wieloma innymi, ale na Private Dancer mamy między innymi cover Davida Bowie'ego 1984, 1984. Ale też między innymi cover hitu zespołu The Beatles pod tytułem Help. To też Tina Turner nagrała w bardzo ciekawej wersji. Może jeszcze będzie czas, żeby na sam koniec ten kawałek wam zaprezentować, ale teraz przejdziemy do płyty Break Every Rule. Posłuchamy sobie utworu tytułowego Break Every Rule, ale także utworu Girls, który skomponował dla Tiny Turner David Bowie. Więc teraz pareczka z płyty Break Every Rule.

Tak jak powiedziałem wcześniej, Tina Turner w latach 80. Bardzo dużo osób pomogło, artystów, między innymi właśnie, tak jak wspomniałem, David Bowie. Zresztą ona sama Davidowi Bowiemu pomogła również, bo wystąpiła na jego solowej płycie Tonight, też z 1984 roku, wykonując oczywiście znany wam niewątpliwie pewnie utwór Tonight, ale też pojawiła się

David Bowie pojawił się w 1986 roku na trasie z Tiną Turner. To była trasa taka właśnie dookoła Europy. Była to oczywiście forma może takiego podziękowania Europie za to, że uratowała jej no, życie, no, nie ukrywajmy tego. No i właśnie podczas tych koncertów również wystąpiła z Davidem Bowiem, śpiewając między innymi coś takiego.

No tak, to właśnie Let's Dance zabrzmiało w wykonaniu Davida Bowiego, no i przede wszystkim Tiny Turner. Możemy jak najbardziej posłuchać sobie tej wersji tego wielkiego hitu na płycie Tina Life in Europe. I oczywiście w latach 80. to nie tylko sukcesy artystyczne, to również sukces na polu prywatnym Tiny Turner, ponieważ wtedy, w 1986 roku, rozpoczął się jej związek z Erwinem Bachem, pracownikiem wytwórni EMI, z którym poznali się w Niemczech, kiedy to właśnie Tina Turner przyleciała na koncerty właśnie promujące tę płytę, czyli Break Every Rule akurat. Więc można śmiało powiedzieć, że Tina Turner złamała wszelkie zasady wtedy panujące, stereotypy, ponieważ Erwin Bach był od niej młodszy o 16 lat. Więc to naprawdę była dosyć duża granica wieku. Ale pozostali ze sobą do końca życia właśnie Tiny Turner. Nawet jej mąż później, bo w 2013 roku wzięli ślub, dał jej swoją nerkę, kiedy była ciężko chora, więc to taki naprawdę bardzo duży przejaw bezgranicznej miłości. Więc w zasadzie od 1986 roku Tina Turner była szczęśliwa w swoim zagranicznym związku.

W roku 2010 Tina Turner całkowicie zrezygnowała z życia artystycznego. W latach 90. odwiedziła jeszcze już jako gwiazda Polskę. Z tego co pamiętam, to występowała wtedy na Stadionie Gwardii. Ale no już niestety biologia dała o sobie znać i Tina Turner zmarła w roku 2024, tak. I no taki jakby epilog dosyć smutny, chyba jednak nie, chociaż może troszeczkę tak, ponieważ będąc w Szwajcarii, mieszkając tam, zrzekła się po latach obywatelstwa amerykańskiego oficjalnie, czyli jakby no, ikona czarnej muzyki, soulowej muzyki, no i też troszeczkę, jak powiedziałem, popowej i rockowej, która no bez wątpienia była jednym z najlepszych damskich głosów drugiej połowy XX wieku z Ameryki. Sama zrzekła się właśnie obywatelstwa amerykańskiego na rzecz szwajcarskiego, no ale tak to bywa. Ja już się z wami powoli żegnam. Dziękuję jeszcze raz Ninie Frąckowiak za zaufanie i możliwość poprowadzenia właśnie dzisiejszych herstorii z Tiną Turner. Szymon Dopierała, dziękuję. Alicja Miszczak sprzed stołu realizatorskiego. A ja jeszcze będę z wami od godziny 23 do 24, ponieważ poprowadzę zastępczą dobranockę, w której to moim gościem będzie Piotrek Kołodyński, czyli Oyster Boy. Będziemy rozmawiać głównie o jego najnowszej płycie Eskapizm.

0: inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: 1.
6: 2.

ale genialne bębny na zakończenie przegenialnej piosenki w wykonaniu Niny Simone. Jest godzina już po 22, poniedziałek, a więc zapraszam teraz słuchaczy was serdecznie na 50 881 piosenek o miłości. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, a realizuje mnie dzisiaj, zresztą jak co tydzień, Szymon Dopierała. Tak, zaczęliśmy od piosenki Sinnerman w wykonaniu Niny Simone, taka mało miłosna piosenka, mało też radiowa, bo trwająca ponad 10 minut, ale w jakim innym radiu puszczać 10-minutowe piosenki, jak nie w aferze? Ja takim tutaj, takim mottem, nie mottem, ale taką ideą po prostu się kieruję i takie piosenki puszczam właśnie tutaj dla was, dla państwa. A utwór genialny, moim zdaniem. Tak, z lat 50., więc daleko, dawno, dawno w czasie, a teraz przechodzimy do XXI wieku, do roku 2016, więc przeskok będzie duży, do Francji, do zespołu La Femme i piosenki El ne te j'aime pas.

Utwór Demon Am Atomam w wykonaniu Kompromat, jak już wspomniałem, niemiecko-francuski. Demon Am Atomam znaczy po polsku od mej duszy do twej duszy. Bardzo, bardzo ładny, ładny tekst. W ogóle też tam wcześniej jest. Wiatr przypomina nam, że wciąż się miłujemy od mej duszy do twej duszy. Mnie zachwycił właśnie z takim klimatem elektronicznym. A teraz przejdziemy do Irlandii albo może do Łodzi. To jest ze sobą mocno powiązane, bowiem zespół, który zaraz zagram, do Łodzi przyjedzie 31 października tego roku już. Mówię tutaj oczywiście o Fountains DC. Ja będę na tym koncercie, już się pochwalę, więc no, ja cieszę się niezmiernie. Mam nadzieję, że wy też tam będziecie. No a teraz posłuchamy klasyka od nich, utworu I Love You.

Usłyszeliśmy przed chwilą Luida z kawałkiem I Love You. Chyba mój ulubiony utwór o takim tytule, a jest ich kilka, nawet z polskiego podwórka. Tak. A teraz przejdziemy do Moshiby, do albumu Be Calm. Ja w ogóle dzisiaj, tworząc tutaj playlistę na tą audycję, aż trzy kawałki mi wpadły z tego albumu i skróciłem to do dwóch, ale no aż do dwóch. Nie, zazwyczaj nie puszczam po sobie dwóch kawałków tego samego zespołu, a dzisiaj tak, i dzisiaj będzie to Moshiba z albumu Be Calm, kawałek Fear and Love.

0: Paweł.
1: Tak, tak, wiemy, że dużo się u niego dzieje.
0: Dużo się dzieje, został ojcem, mieszka w Warszawie już od dłuższego czasu, no ale wiadomo, z Poznania się nie wyrasta i mam nadzieję, że tam nasz takie legacy poznańskie muzyczne cały czas kontynuuje.
1: No, będziemy głównie rozmawiać o twojej najnowszej płycie Eskapizm, która ukazała się 4 września, tak?
0: Dokładnie tak, całkiem niedawno.
1: No niedawno, ale no, nie ukrywam, że pierwszy utwór to był mój wybór, bo z płyty Ody do letnich dni, to jest 2023 rok. Tak.
0: Tak.
1: Mój ulubiony utwór Rozgwiazdy i z tego co wiem, to przywołam tą anegdotkę, którą kiedyś nad Rusałką powiedziałeś, że tak ci się fajnie go nagrało, a na koncercie tak kiedyś było tak niefajnie, nie?
0: No słuchaj, nie gramy często tej piosenki faktycznie.
1: Ona jest genialna.
0: Też tak uważam. Wiesz co, ona musiała trochę przesiedzieć. Ja tę piosenkę zacząłem pisać jakieś 10 lat temu i ona musiała przesiedzieć w szufladzie bardzo długo. Mimo wszystko bardzo ją lubię i trochę za nią zatęskniłem, jak teraz ją zaprezentowałeś, więc może ją zagramy wkrótce na żywo.
1: No, a o koncertach będziemy rozmawiać jeszcze, bo mini trasa się zbliża, nie?
0: Zbliża się. Dzisiaj mieliśmy próbę z zespołem. Wyszła świetnie. Ja to mówię nieczęsto, bo jestem bardzo krytyczny wobec siebie, a naprawdę jestem bardzo podbudowany. No mam trochę głos, jak słychać, zryty, ale świetne próby, świetny materiał. Bardzo się cieszymy, że możemy pojechać w tę mini trasę.
1: O tym może później. Teraz nie ukrywam, zacznijmy od wysokiego C, bo zagramy utwór Kwiaty, który kocham i uważam go osobiście za jeden z najlepszych polskich utworów 2026 roku.
0: Mocne słowa.
1: Tak, mocne słowa. Sam tekst, powiem szczerze, mnie wzrusza. A też zawsze to mówiłem publicznie na antenie radia, że jestem też wielkim fanem Warszawy, więc opowiedz coś o tym teledysku, który...
0: O, właśnie, to ciekawe, że to mówisz, bo szczególnie w Poznaniu, że mówisz, że jesteś wielkim fanem Warszawy, to kontrowersyjne.
1: Lubię po prostu czasami przyjeżdżać i lubię ten klimat.
0: Tak, na chwilę przyjechać jest świetnie.
1: Tak,
0: ja właśnie jadę jutro, ale jeżeli chodzi o
1: metro
0: ten teledysk...
1: Będzie?
0: Będzie. Mam nadzieję, że nagram coś nowego w metro, bo nie wiem, słuchacze pewnie nie wiedzą, nagrałem taką rolkę. Może widzieliście, bo ona ma chyba 3 miliony odtworzeń, gdzie jadąc w metrze usłyszałem, jak pociąg hamuje dźwięki do utworu Faint Linkin Park i nagrałem rolkę o tym i okazało się, że mnóstwo ludzi też to słyszy, więc niesamowite. Wszyscy jesteśmy pojednani w tym, że słyszymy dźwięki super muzyki w dziwnych miejscach.
1: Ale powiedz, skąd pomysł na teledysk właśnie w Warszawie?
0: Tam mieszka teraz Marko Kołtu wraz z Janą Kołtu, którzy mieszkali do niedawna w Poznaniu. Kolejni poznaniacy, którzy się wykruszyli i mieszkają teraz w Warszawie. I Marko jest świetnym wideograferem i po prostu współpracuje z nim już od dłuższego czasu nad różnymi klipami. I uznał, że to będzie jego ostatni klip muzyczny, że mi pomoże w zrobieniu, w zrealizowaniu takiej wizji. I on tak naprawdę stoi za tym teledyskiem. To są jego pomysły, to jest... Kwiatek też jest jego, tak. Kwiatek jest Marko z mieszkania. Okazało się, że w ogóle mieszkanie jest wynajmowane i Kwiatek był po prostu w mieszkaniu i cicho, nie mówmy wynajmującemu, bo podobno wszystko spisał łącznie z tym Kwiatkiem, że jest na miejscu. Ale oddałem Kwiatek w takim stanie, jakim pożyczyłem.
1: I jasne. A powiedz mi, ciężko się szło przez pole z Kwiatkiem?
0: Bardzo ciężko. Okazało się, że pole rzepaku bardzo mocno barwi ciuchy. Niełatwo było doprać te ciuchy i też dziwnie pachniały. Ale piękne przeżycie, wspaniałe ujęcia. Polecam wszystkim zobaczyć ten klip, bo jest no faktycznie...
1: No, jest naprawdę jednym z ciekawszym.
0: Tak, jest na wysokim poziomie, muszę
1: i pomysł
0: przyznać.
1: Muszę przyznać, że no stu rewelacja.
0: Dziękuję bardzo. No to tak jak mówię, to jest główna zasługa, to jest Marko Kołtu, świetny wideografer. On ma niesamowite pomysły i niesamowite oko.
1: A jeszcze jedno powiem, pasażerowie metra się nie patrzyli trochę dziwnie?
0: Nie, wiesz co, to jest Warszawa, tam są takie dziwactwa, okay. Że ja byłem najmniej dziwną rzeczą tego dnia.
1: Rozumiem, że widziałeś wiele innych ciekawych, dziwnych rzeczy w Warszawie.
0: Tak, ja myślę, że można by w ogóle ustawić kamerę w metrze warszawskim i kręcić to i robić z tego live stream i to byłaby naprawdę świetna komedio-dramat tak naprawdę.
1: Ale słuchaj, wiesz co? To jest pomysł na utwór.
0: No jest, jest, tak. Może zespół Metro powinien o tym nagrać utwór.
1: Ale oni są z Warszawy, to wiesz, oni to mają codziennie, to, a wiesz, taki człowiek przyjazny inaczej na to patrzy, nie?
0: No na pewnie, szczególnie z Poznania.
1: Tak, bo mamy pestkę tylko.
0: No to miało być Metro, ale coś się nie
1: udało. Ale też dobrze.
0: Też dobrze, też szybko, też bezproblemowo, nie?
1: No i na Łazarz dojeżdża.
0: Na Łazarz, na... Pół Poznania przejeżdża, wiesz, no pestka jest świetna.
1: Dobrze, no to my teraz słuchamy sobie kwiatów, a teledysk jak najbardziej obejrzyjcie, bo jest naprawdę mega interesujący.

0: I zauważyłem, że ten eskapizm niekoniecznie to jest negatywna rzecz, to jest po prostu takie moje miejsce, gdzie ja znajduję ukojenie i dużo o tym śpiewam, dużo tej przestrzeni też chcę dać w muzyce słuchaczowi, żeby też miał taki swój świat, do którego może
1: ja
0: uciec.
1: Ja tutaj no, zdecydowanie widzę teraz na tej płycie bardziej taki właśnie osobisty wyraz twoich tekstów. No chociażby to będzie właśnie w tym pierwszym utworze, który otwiera ten album, Jestem zwykłym chłopcem. No to zacznijmy może od teledysku, bo tak będziemy tymi teledyskami jechać, a potem no to o tekście może.
0: Teledysk to jest pomysł z kolei mojej dziewczyny Soni Dziubła i po prostu stwierdziła, dobra, chodźmy na skatepark i będziesz zachowywał się w szalony sposób, a do tego zrobimy przeplatane ujęcia blachy takiego świetnego deskorolkowca, skateboardera. Tak, z Łodzi, który jest na światowym poziomie deskorolkowcem, a tutaj nic nie pokazał takiego super, mega trudnego na tej desce, co w ogóle też jest świetne. Ale chodzi o też o jego taką historię, że to jest osoba, która tylko i wyłącznie myśli o tym, żeby wyjść na deskę i żeby właśnie uprawiać taki eskapizm, że ten świat szary tych ludzi, jego nie interesuje. Interesuje go tylko i wyłącznie, żeby iść, jeździć na deskorolce. Nie przekłada się to w 100% na tekst, ale
1: no
0: po
1: tak,
0: prostu...
1: Bo to jest tekst o byciu sobą, żeby
0: tak.
1: być sobą.
0: I właśnie, no, przede wszystkim on chce też w tym teledysku być sobą. Wszyscy są tacy zwykli, idą gdzieś, jakby jadą gdzieś tym pociągiem, tramwajem, chodzą do pracy, a on po prostu jeździ w przejściach podziemnych na deskorolce, wieczorami przemierza całą Łódź na tej deskorolce i chce wydobyć jakikolwiek trik po prostu tego wieczora. I to jest wspaniałe, że mamy swoje priorytety i czasem nieważne jest takie gonienie za właśnie taki wyścig szczurów, tylko ważne jest to, co jest dla nas istotne w kwestii pasji. I dla mnie też personalnie jest bardzo ważne to, żeby rozwijać swoją pasję i nie gonić się za takimi, nie wiem, pustymi rzeczami czasem, jak wspinanie się po szczeblach kariery, pchanie dla kogoś papierów. Wiadomo, że trzeba coś włożyć do garnka, ale myślę, że życie polega na tym, żeby czerpać głównie ze swoich pasji i skupiać się na, no, no właśnie na swoich takich, można powiedzieć, przyziemnie hobby.
1: No to słuchamy utworu, który otwiera najnowszą płytę Oyster Boya.
2: Jestem zwykłym...

0: redaktor Pauliną Kurek na koncercie Kati w Scenie na Piętrze. To było jakoś chyba jesień to była?
1: Chyba tak. Możliwe, że zima. No jakoś tak.
0: Jakoś tak, jesień, zima. Tak. No i powiem szczerze, usłyszałem utwór Chciałbym mieszkać nad morzem. No i powiem szczerze, że nie tylko mnie to rozwaliło.
1: Uwielbiam po pierwsze grać tę piosenkę. Uwielbiam tę piosenkę. Ona miała w ogóle kiedyś nie wyjść. Ja ją zrobiłem o 2 w nocy. Przetestowałem ją na ludziach. Na następny dzień grałem kameralny koncert w górach i powiedziałem ludziom, ja zagram raz tę piosenkę, napisałem ją wczoraj o 2 w nocy i chyba już jej nigdy nie zagram. No, historia chciała inaczej, jakby piosenka się ukazała oczywiście i grałem ją wielokrotnie na koncertach, w tym właśnie, tak jak mówisz, z Katią i w duecie.
0: I to jeszcze było wtedy ciemno? Znaczy takie było, prawie światła tam nie było, bo
1: przygaszone światło. Tak. I tak, to świetnie wyszło. I do mnie doszło wtedy, jak graliśmy z Katią na żywo tę piosenkę, że to powinien być duet. No ale w wersji nagranej nie jest. Ale fajnie właśnie grać z takimi osobami jak Katia te piosenki jednak na żywo.
0: No dobrze, to ja zadam pytanie, bo muszę je zadać. Czy chciałbym mieszkać nad morzem i inne piosenki, które się nie ukazały, na fizycznym nośniku się ukażą?
1: Wiesz co?
0: Nie ukrywam, że chciałbym, bo to jest rzeczywiście jeden z ulubionych twoich utworów.
1: Ja tak zrobiłem z pierwszą płytą, że pierwsza płyta się ukazała i na winylu wypuściłem pierwszą płytę i epkę fizycznie na winylu, że na drugiej stronie winyla jest też epka. I myślałem, żeby to samo zrobić z drugą płytą Eskapizm, że jak wydam winyl, to wtedy epkę Chciałbym mieszkać nad morzem też wydrukuję na winylu, tylko nie wiem, czy do tego dojdzie. Wiesz, jakie są ciężkie czasy dla muzyków, żeby drukować winyle? To jest bardzo kosztowna rzecz.
0: A podobno znowu kompakty wchodzą.
1: Mam nadzieję, bo ja jestem fanem kompaktów. Jest mało ludzi, którzy
0: lubią kompakty. Ja jestem też fanem kompaktów.
1: No to, widzisz, to super, to za spotkanie.
0: Także moi drodzy, kupujcie koniecznie płytę Piotrka, dlatego że przede wszystkim to jest płyta, która jest genialnie wydana. To nie jest sobie, pudełeczko otwieramy, w środku krążek i to wszystko.
1: No wiesz, w dzisiejszych czasach chyba ważne jest, że jak komuś dajesz fizyczne wydanie, żeby to było coś fajnego. Żeby tak. To jednak była taka, bo mało ludzi w ogóle włoży tę płytę do odtwarzacza, bo już wielu ludzi nie ma odtwarzaczy.
0: No ale myślę, że będą za chwilę znowu, bo podobno wszystko.
1: Mam nadzieję.
0: Podobno znowu wraca. Także.
1: Tak, zauważyłem, że mój ojciec zaczął z powrotem Discmana używać i jest takie wow, fajnie. Fajnie, podoba mi się to.
0: Tak, a u nas w Radiu Afera jest audycja akurat o kasetach magnetofonowych.
1: Wiesz, czemu płyty są fajne, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo właśnie puszczasz sobie tę płytę i słuchasz jej jak książkę od deski do deski i nie masz takiej opcji, że ktoś, wiesz, że sobie przełączysz gdzieś tam na jakimś serwisie streamingowym i ja lubię to. Ja lubię po prostu przesłuchać, ja lubię uważnie słuchać od początku do końca płyty, bo jeżeli artysta albo artystka zrobili płytę, to jest w ten sposób miało być słuchane. To tam są rozdziały, jak w książce.
0: Dokładnie. No. Zgadzam się z tym. No ale jednak będę prosił usilnie, żeby chciałbym mieszkać nad morzem ukazało się kiedyś na płycie CD.
1: Nie wykluczam, że tak będzie, bo też bardzo, bardzo lubię tę epkę.
0: Tak. No to, ale my teraz posłuchamy sobie morskiej piosenki Lubisz Bałtyk? Lubisz, nie?
1: Uwielbiam Bałtyk, dopiero co wróciłem z Nadbałtyku przedwczoraj.
0: Wiem, Półwysep Helski, tak?
1: Tak, Półwysep Helski. Ulubiony, to jest moje ulubione miejsce zaraz po Poznaniu w Polsce. Półwysep Helski, tam jeżdżę na windsurfing.
0: A wiesz,
1: dwa
0: że tam
1: razy
0: jest
1: w roku.
0: Dużo warszawiaków?
1: Wiem, ale jest też dużo poznaniaków. Patrzę
0: tak?
1: Zawsze po rejestracjach samochodów. Mnóstwo poznaniaków jeździ na Półwysep Helski.
0: No proszę, no. Kiedyś tak nie było.
1: No nie wiem, ja zawsze miałem takie. Wiesz co, ja od 13 roku życia jeżdżę na Hel co rok i zawsze widzę te poznańskie rejestracje. No więc widzisz.
0: A, to czyli dobrze, czyli.
1: Ja już się czuję, wiesz, jak miejscowy tam.
0: Tak? Już wiesz, gdzie dobrą rybę zjeść?
1: Oj, bardzo dobrze wiem. Jakby każdą miejscówkę, jak mam coś komuś polecić, to piszcie do mnie. Wszystkie miejscówki w Jastarni wam polecę.
0: To powiem tak. W przyszłym roku koniecznie muszę dojechać, jak będziesz na Półwyspie, chociaż na jeden dzień.
1: W ogóle fajne koncerty są w Chałupach 6 na kempingu.
0: Tak?
1: Zawsze co roku organizują super koncerty. Graliśmy tam Terrific Sunday, graliśmy tam chyba dwukrotnie Terrific Sunday, tak się zastanawiam teraz. No, tam jest naprawdę spoko.
0: Dobrze, no to my teraz sobie posłuchamy utworu, no właśnie tak na koniec lata. Chciałbym mieszkać nad morzem.

0: za łóżko tak naprawdę, za osobę śpiącą, bo miałem, mam na tym teledysku, dla tych, co nie wiedzą, kołdrę przylepioną do siebie i mam z tyłu poduszkę i wyglądam, jestem w piżamie, wyglądam jakbym spał, ale chodziłem po mieście.
1: No.
0: I no, ludzie patrzyli, bardzo patrzyli, zaczepiali, pytali się, o co chodzi. Byłem na tym rynku łazarskim.
1: Tak, tak.
0: Tam te panie po prostu wariowały i tak niektóre pytały się, te sprzedające panie, nad tymi pomidorami pytają się, a pan jest teraz aniołkiem, czy pan śpi? I tak nie mogłem się zdecydować, czy jestem bardziej jak anioł, czy jak taka osoba śpiąca. Ale była to duża, duża przygoda. Było już zimno, to był październik. A ja chodziłem w piżamie.
1: Trochę szkoda, że nie zadzwoniłeś do mnie, to bym przyszedł chociaż robić jako przechodzi.
0: Wiesz co, to jest zabawne, bo ja trafiłem w ogóle, wiesz, na takie strony jak Poznań Moment, jak u Michała Marszala byłem, więc miałem chwilową sławę z tym moim ubiorem, przebraniem za łóżko. Polecam wszystkim ten teledysk, bo jest naprawdę i przyjemny, i śmieszny, i taki lekki, i fajnie po prostu nakręcony. I znowu robił go Marko Kołtu, tak jak zresztą Kwiaty, to jest ta sama osoba. Tylko Marko jeszcze wtedy mieszkał na Łazarzu i to jest nasze pierwsze tak naprawdę spotkanie. My się poznaliśmy jako sąsiedzi na Łazarzu i okazało się, że on robi świetne teledyski i mówimy, powiedzieliśmy sobie, ej, a zróbmy razem teledysk, okej. I się spotkaliśmy pod Wandalem, ja w tym ubiorze, on z kamerą, razem z Janą przyszedł i zrobiliśmy teledysk w kilka godzin.
1: Z pieskami tam już.
0: Tak, no pieski musiały być na spacer wyprowadzone.
1: Dobrze, no to nadaje się tylko do spania.

0: różnych edycjach na fizycznych wydaniach.
1: No dobrze, no to kolejne pytanie dotyczące eskapizmu. Dlaczego po angielsku dwa utwory?
0: To przyszło naturalnie. Ja próbowałem te utwory zrobić po polsku. No, ja w ogóle jak robię czasem piosenki, wiesz, biorę gitarę, biorę sobie dyktafon i gram po prostu. I śpiewam czasem albo po norwesku, albo jakieś polskie słowa. Często te polskie słowa w ogóle zostają już na zawsze, że to jest w piosence. To ja często improwizuję i mi super tekst niechcący wychodzi. A czasem gram sobie po angielsku. I tutaj oczywiście dosłownie chyba taki tekst, jaki jest, ja sobie śpiewałem. I chciałem to zrobić po polsku, ale każda próba była po prostu no, tak mierna, że stwierdziłem, dobra, ja po prostu pójdę za głosem serca i niech to będzie piosenka po angielsku. Bo tak samo, wiesz, to było w Terrific Sunday, jak robiliśmy ostatnią płytę Wzloty bez upadków. Tam były
1: której chyba... nie ma na CD.
0: Nie ma na CD, jest tylko na winylu, to w ogóle dla koneserów.
1: Tam... Przez ciebie będę musiał sobie kupić wreszcie ten gramofon.
0: Gramofon, a wiesz jaka to jest frajda, to w ogóle się wtedy słucha bardzo uważnie muzyki.
1: No ale trzeba uważać, żeby nie dotknąć palcami.
0: Nie, no nic, bez przesady.
1: Jakieś ludzie myją potem te...
0: Nie, to nie, nie... Ja bym w ogóle się tym nie przejmował. Ja mam tyle, wiesz, tyle winyli przesłuchanych. Ja mam Fleetwood Mac, wydanie z lat 70.
1: Ale nie masz wanienki.
0: Nie, w życiu. Moje winyle są okurzone, wiesz, ja mam dwa psy w domu. Wiesz, jak wygląda moja chata, jak te winyle wyglądają i one, wiesz, one fajnie strzelają i jeszcze więcej życia w nich jest, jak one są brudne i jest wszystko dobrze.
1: Ty, ale wiesz co, to jest ciekawe, bo jesteś pierwszą osobą, która tak mówi. Bo
0: nie, ja w ogóle nie
1: trzeba,
0: mam...
1: Trzeba myć, trzeba kąpać.
0: Nie, ja w ogóle nie mam, wiesz, żadnych natręctw związanych z gramofonem, z winylami. Właśnie wręcz przeciwnie, ja lubię, jak trochę winyle są już takie, wiesz, zużyte,
1: i do mnie
0: przesłuchane.
1: Mówią, nie, bo ty będziesz dotykać palcami, to ślady potem zostaną na rowkach.
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy to w ogóle jest problem, szczerze mówiąc. To większy problem, jak chwytasz płytę kompaktową palcami, a z winylem jest tak, że właśnie te rowki, no wiadomo, jeżeli masz tłuste ręce, to trochę lipa.
1: Nie, nie mówimy o tłustych, mówimy ale o normalnych.
0: Tak? Nie, no jeżeli masz umyte ręce, to w ogóle możesz, wiesz, dotykać winyla. Jakby to nie trzeba tak jak z płytą kompaktową, chyba że się mylę. Teraz będą do mnie ludzie pisać, audiofile, że spalić na stosie!
1: Dokładnie. Tutaj
0: i owinąć wokół szyi.
1: Świętości nam ten... I jeszcze powiesz, że masz pogniecione okładki.
0: Nie no, staram się, akurat o okładki staram się dbać. No właśnie ten Fleetwood Mac mój taki, co
1: po... Który? Rumors?
0: No oczywiście, że Rumors. Wiesz co, po ojcu zabrałem mu z jego kolekcji, bo uwielbiam tę płytę. To jest wydanie po prostu, wiesz, jakieś oryginalne, kurczę, stare bardzo. I tam jest pogniecona ta okładka, ale no ja kocham to wydanie. I no ta płyta gra świetnie, a myślisz, że to nieraz dotykałem to palcami. Jakby ja w ogóle, wiesz, tam nie przejmuję się takimi rzeczami.
1: No dobrze, no to teraz sobie posłuchamy po angielsku Oyster Boya.
0: Tylko wiesz co, chciałem właśnie dokończyć tę myśl.
1: Dobra.
0: Bo już zeszliśmy na jeden temat. Mm-hmm. Terrific Sunday na płycie Wzloty bez upadków, która właśnie jest tylko na winylu wydana, ma dwie piosenki, które były pierwotnie po angielsku, ale chcieliśmy je koniecznie zrobić po polsku i wydaje mi się, że te wersje po angielsku były lepsze, więc czasem jeżeli głos serca podpowiada zrobić w jakimś języku, to po prostu zrobić, a ja też nie silę się na ten angielski, bo ja no studiowałem 5 lat w Londynie, więc mam coś takiego, że czasem naturalnie
1: mogę powiedzieć,
0: przychodzi.
1: U kogo pobierałeś lekcje?
0: No oczywiście, proszę, jeżeli pamiętasz. No,
1: pamiętam, nie zapomnę tego nigdy. U Billa Bruforda.
0: Billa Bruforda, dokładnie tak, perkusisty, założyciela King Crimson zresztą.
1: Jest przede wszystkim.
0: Jest, dokładnie. Świetne czasy to były. Teraz studio, w którym nagrywałem pierwsze piosenki, w którym zresztą powstawała piosenka Rozgwiazdy, pierwsze akordy sobie tam, pamiętam, ogarniałem. Tam były zalążki piosenki Rozgwiazdy. W studiu Tony'ego Viscontiego, teraz tam Tony Visconti siedzi i daje...
1: Ten Tony Visconti?
0: Dokładnie ten od Bowiego. Tak, więc no mały świat, wspaniały świat, muzyczny świat.
1: Nie powiem, że nie zazdroszczę.
0: Więc myślę, że mam zieloną przepustkę na robienie muzyki po angielsku, skoro jak się na takie wychowałem.
1: Jak najbardziej, no to teraz How Does It Feel?

0: za najlepszy album w ogóle akustyczny ever, jaki się ukazał.
1: Tak, słuchaj tam melodie, ale te melodie, zwróć uwagę, są głównie w coverach, które grali tam zespołu Meat Puppets na przykład.
0: No tak.
1: A w piosenkach Nirwany to są bardzo proste melodie i dużo bólu w wokalu.
0: No
1: a
0: tak.
1: Beatlesi jednak to jest, wiesz, piosenki o miłości, eksperymentowanie i dużo harmonii wokalnych. No i mi to zostało jakoś tak, jakoś tym się inspiruje.
0: Najlepsza płyta Beatlesów?
1: Ta, wiesz co, nie chcę mówić, że Please Please Me.
0: No ta.
1: Ale Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, myślę, że chyba... A wiesz dlaczego? Tylko dlatego, że tam jest A Day in the Life, a to jest moja... ulubiona piosenka na świecie, A Day in the Life. To jest mój top 1. To jest najlepsza piosenka, jaka powstała na tym świecie, kropka.
0: Okej. Dobrze. No to myślę, że możemy ją po godzinie 24 zagrać. Dlaczegoż by nie?
1: No świetnie. Myślę, że dla każdego, kto prowadzi na przykład auto o tej porze, to będzie wspaniała rzecz. Tak, ale jeszcze podobno jest jedna moja piosenka, tak? Jakby związana tak, z tym, że jest późno no i że właśnie, trzeba ustawiać tak, budziki powoli.
0: Tak, będziemy się już żegnać, no bo godzina to jednak za mało.
1: No.
0: Trzeba będzie jeszcze kiedyś się zaprosić.
1: Zróbmy w ogóle rekord Guinnessa, zróbmy audycję 24-godzinną.
0: Jedną? Taką 24-godzinną. Tak, od 23 do 23.
1: Dużo napojów energetyzujących i damy radę.
0: Jasne. No, moim gościem był dzisiaj Piotr Kołodyński, czyli Oyster Boy. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki, Szymon.
0: I na samo zakończenie utwór do spania albo do budzenia.
1: Myślę, że wiele osób się utożsami z tym tekstem. Kiedy idę spać, ustawiam 6 budzików.
0: No to 6 budzików na sam koniec. To była zastępcza dobranocka.
1: Dzięki. I dobranoc.
0: Dobranoc. Alicja Miszczak, Szymon Dopierała. Dziękujemy bardzo.

Shut up.

holding your hand. Bang, bang, you're dead. Holding your hand.